bitch jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

to jest Meloradio Kolin.

0: belu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: O, super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim...

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 tysięcy.

0: Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,
5: 30. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
10: Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: raperów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski jest tutaj ze mną.
2: Witam ciebie, witam państwa.
1: No i dzisiaj tak tematycznie, jak dyrektor biblioteki to książki, jak książki to nie tylko biblioteka, ale także między innymi księgarnia. I takie kultowe w Koninie były, dzisiaj już ich nie ma, mówimy o centrum miasta. Na początku księgarnia ta mieściła się po stronie domów handlowych centrum i będziemy rozmawiali nie o miejscu, a o sobie, jak zawsze. Osoba, która była zaangażowana, pracowała tam po prostu przez wiele lat, Zofia Marecka, dzisiaj o jej życiorysie.
2: Tak, zgadza się. Jeszcze gwoli ścisłości, to miejsce, które pewnie większość Koninian pamięta, zwłaszcza młodszych, to owszem, mieściło się w tym kompleksie domów towarowych centrum. Natomiast początkiem pracy Zofii Mareckiej to była księgarnia, która mieściła się na ulicy, dawnej ulicy Armii Czerwonej, obecnie 3 Maja. Bo musimy powiedzieć od początku, Zofia Marecka urodziła się w roku 1947, a już właściwie w 65 rozpoczęła jako młoda dziewczyna swoją karierę zawodową. Zatrudniona została właśnie w tym tak zwanym przedsiębiorstwie Dom Książki z siedzibą w Poznaniu, ale oczywiście miał on swoje filie w różnych miastach w województwie. I tak też się stało w przypadku Konina. Najpierw właśnie ten Dom Książki na Armii Czerwonej, a później tutaj właśnie w nowo powstałym kompleksie w centrum. I pewnie to miejsce najwięcej osób kojarzy i pamięta, bo trudno byłoby nie, bo tak jak powiedziałeś też, była to kultowa księgarnia. No tak naprawdę jedna z nielicznych i chyba taka, która była najbardziej widoczna też, bo wielkie przeszklone okna, regały z książkami. Książki swego czasu to był też towar deficytowy, bo jeszcze jak rozmawiałem z kilkoma innymi pracownicami Domu Książki, emerytowanymi już dzisiaj, to czy też z tymi, którzy kupowali książki, to panie na

0: zapleczu miały osobny regał z rezerwacjami dla konkretnych klientów, więc to też tak był, tak jak mięso i wędliny można było dostać spod lady, książki też kupowało się spod lady. Ale dlaczego o Zofii Mareckiej? Bo oczywiście, że jak cofnie się człowiek gdzieś tam w czasie i poszpera w pamięci, to twarzy i postaci pań pracujących w księgarni przypomnimy sobie na pewno więcej, ale Zofia Marecka była taką chyba ikoniczną postacią, bo niewielkiego wzrostu, ale o ciemnych włosach, rozbieganych, energicznych, energetycznych, właściwie energetyzujących oczach i w latach już wieku dojrzałym z zawieszonymi na szyi na łańcuszku okularami, które takim niespiesznym gestem zakładała na nos, a jeszcze niejednokrotnie znad tych okularów spoglądała, bo okulary były jej potrzebne tylko do odczytania albo do zapisania czegoś. Natomiast nie zdejmując, jak spoglądała na człowieka, to znad okularów tak ja tutaj prezentuję. Państwo nie widzicie, ale musicie to sobie wyobrazić.
1: Ma Damian okulary, także.
0: Mam okulary. Tak, i teraz patrzę znad okularów na Mateusza. O osobach takich jak Zofia Marecka mówi się, że to one są jakby duszą i sercem danego miejsca. To one tworzą klimat, one tworzą atmosferę. Zresztą jak sięgniemy pamięcią i wejdziemy sobie w wyobraźni do księgarni, dawnego domu książki, to oczywiście mnie jako dziecko wryło się w pamięć to, że wybierało się książkę, brało się blankiecik od jednej pani, obchodziło się całą księgarnię wokoło, dochodziło się do kasy i tam właśnie przy kasie ten blankiet był odbierany. I był taki drewniany klocek ze szpikulcem i te blankiety były nabijane na ten szpikulec. To dla mnie to było po prostu coś kuriozalnego i chyba najbardziej po książkach to był najciekawszy element. Ja pamiętam, że nawet w tym czasie, kiedy przeszło się wokoło te księgarnie, to już się nudziłem, bo ja już chciałem zobaczyć, jak ten blankiet zostaje wbity na ten szpikulec. Ale właśnie Zofia Marecka była jedną z tych osób, które gdzieś tam zawsze były. Ona niewysoka, bo lekko ponad 1,50 m, ale to była persona, którą było zawsze widać, zawsze słychać. Ona tam zawsze była. Mnie, jeżeli myślę sobie dzisiaj o księgarni, dawnym domu książki, a później księgarni Legista, to ta księgarnia jedna i druga kojarzy mi się właśnie z panią Zofią. Bo musimy też przypomnieć, że sama księgarnia już po 89 daleko przeskoczyła jakby przez ulicę Dworcową. W tych pomieszczeniach, w tym lokalu mieściła się księgarnia Legista. I to też było takie jedno z moich wspomnień z tamtym miejscem związane. Już byłem nastolatkiem, takim nawet dosyć dużym, który wstydzi się maminnych opowieści o sobie. I niestety moja mama kiedyś doprowadziła mnie prawie do wrzenia.
1: Przy pani Zofii?
0: Przy pani Zofii, dokładnie tak, bo przyszliśmy i kupowaliśmy jakąś książkę, oczywiście mama fundowała. I gadka szmatka, bo pani Zosia była właśnie taką osobą, która porozmawiała, to się uśmiechnęła, to powiedziała, ale też opierniczyła, jak trzeba było, to jakby nie szczypała się. I nagle jakoś nawiązały rozmowę o książkach, bo ja szukałem chyba jakiejś konkretnej. I nagle słyszę, jak moja mama zaczyna opowiadać o moim marzeniu z dzieciństwa. No i już robię się czerwony powoli i próbuję dawać jakieś znaki, że nie, po prostu zaprzestań tego procederu, ale mama w najlepsze, że ja miałem kiedyś takie marzenie, żeby wygrać w Totka i kiedy wejdę do księgarni i pani powie, którą książkę podać, ja powiem wtedy wszystkie poproszę. Ja, to było naprawdę moje marzenie kiedyś. No, prawie się spełniło, oprócz wygranej w Totka. Wszystkich książek może też nie mam, ale jest ich dosyć sporo. Natomiast tak, pani Zofia była tą, która usłyszała tę opowieść. I jak dzisiaj rozmawiam z ludźmi o Domu Książki czy właśnie księgarni Legista późniejszej, to faktycznie jest tak, że te postaci zostały zapamiętane, ale wśród nich właśnie Zofia Marecka jako ta, która no właśnie niewielkiego wzrostu, ale z ogromną energią, z ogromnym zaangażowaniem, bo też to podkreślał jej syn i synowa w rozmowie ze mną, że ona sama była taką postacią, która oprócz tego, że no, tworzyła atmosferę tego miejsca, to rzeczywiście rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniała te swoje obowiązki służbowe. Sama też kochała książki i miała ich ogrom w domu. Zresztą pracowała w fantastycznym miejscu. Miała książki z pierwszej ręki i wiedziała, co kiedy przyjdzie. Natomiast jej mieszkanie było też zapełnione właściwie książkami. W domu miała też trochę taki system jak w księgarni właśnie, że każdy dział miał swoje miejsce.
1: Ale już bez szpikulca.
0: Już bez szpikulca, tak. Chociaż kto wie, być może, żeby nie wyjść z wprawy. Natomiast każdy dział miał swój regał, swoje miejsce. Były zaznaczone karteczkami, co gdzie jest, żeby móc się płynnie poruszać po tej przestrzeni. No i jak wiem, kiedy przeszła na emeryturę w 2007 roku, to brakowało jej tej pracy, ale myślę, że te książki w domu i ten ich ogrom pozwalał jej jednak zachować tę atmosferę i ten kontakt z książkami zawsze istniał. Bo faktycznie książki były jej całym życiem. I myślę, że tak jak wielu bibliotekarkom, bibliotekarzom, tak wielu księgarzom i księgarkom, te książki towarzyszą od niemalże od początku, bo gdzieś ten zawód wymyśla się na podstawie zamiłowań z dzieciństwa. Najczęściej tak jest. I on do samego końca gdzieś książka towarzyszy tym ludziom, bo to są ludzie książki, jakby nie patrzeć. I tak też było z panią Zofią. Zmarła niestety dość wcześnie, bo w 2016 roku. I wtedy też jakby pojawiło się pytanie, co zrobić z jej księgozbiorem, bogatym księgozbiorem. I wtedy syn z synową postanowili, że żeby też zachować tę pamięć i uszanować ten dorobek jej życia, przekażą te książki do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Tak się rzeczywiście stało. Ja miałem okazję wtedy pojechać do mieszkania, w którym mieszkała pani Zofia. I faktycznie byłem pod wrażeniem, bo te książki były tak naprawdę wszędzie i rzeczywiście uporządkowane i bardzo zadbane. Więc widać było, że były użytkowane, ale były naprawdę traktowane z wielką czcią i szacunkiem. I tak też staraliśmy się robić my. Wtedy też postanowiliśmy, że my tymi książkami się podzielimy również i część z nich pojechała na uniwersytet w Czerniowcach, w naszym mieście partnerskim, i tam służy studentkom i studentom, którzy uczą się języka polskiego bądź zgłębiają historię literatury polskiej. I dzięki temu Zofia Marecka trochę i ta jej praca, to zaangażowanie w pracę żyje i u nas w Koninie nadal i trochę w naszym mieście partnerskim w Czerniowcach.
1: U nas te książki trafiły do różnych działów, tak?
0: Tak, bo tych książek był naprawdę ogrom. I
1: kilka tysięcy?
0: Kilkaset, które trafiły do nas. Okay. Pierwotnie na pewno było ich więcej, bo to już umówmy się, księgozbiór nie w 100% do nas trafił, ponieważ syn i rodzina też chcieli zachować coś dla siebie, co jest zrozumiałe. Natomiast nie mieli już miejsca i przestrzeni, żeby zatrzymać 100% księgozbioru. Stąd też większość trafiła do biblioteki, została rozparcelowana na siedzibę główną i też różne filie, bo Bo rzeczywiście to były też książki, które, no wiadomo, powtarzają się, my mamy, albo były sczytane, więc te książki pani Zofii Mareckiej służą do dziś, więc to jest też taki fajny koło, taki cykl, który się domknął właśnie w bibliotece. Od drukarni, przez księgarnię, przez osobę zaangażowaną, kochającą książki, po trafienie do biblioteki. Tu zamyka się jakby ten krąg życia pani Zofii, ale dzięki przekazaniu tych książek do biblioteki ona nadal istnieje gdzieś w naszej pamięci, tym bardziej, że te książki w naszym systemie są opisane odpowiednio, skąd pochodzą i do kogo należały.
1: I na koniec jeszcze krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czym ta księgarnia, tego typu księgarnie różniły się od tych, no, które dzisiaj mamy, sieciowych?
0: No właśnie chyba tym, że tak naprawdę pracowali tam ludzie, którzy w większości, to byli ludzie, którzy kochali tę książkę i to oni tworzyli atmosferę, ale też tym, że każda z tych księgarni była inna. Bo mimo, że na przykład Domy Książki to była jakaś sieciówka, ale jednak specyfika danego domu w danym mieście była zupełnie inna. I możemy mieć takie porównanie trochę, jeżeli państwo pamiętacie księgarnię Kleks na Starówce, no musicie przyznać, że atmosfera w takich miejscach jest zupełnie inna niż atmosfera w uporządkowanej sieciówce, w której wszyscy chodzą w tych samych strojach. Pamiętajcie państwo, że książka rozwija wyobraźnię, rozwija język, a jak mówił jeden z naczelnych pisarzy, kto czyta książki, żyje podwójnie. I tego podwójnego życia rzeczywistego i wewnętrznego dzięki książkom państwu serdecznie życzę.
1: No i tak zakończymy naszą audycję Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dzisiaj książkowo, dzisiaj o literaturze z dyrektorem biblioteki Damianem Kruczkowskim, o wspomnieniach związanych z literaturą z naszym miastem. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj powrócimy do ostatniej sesji konińskich radnych, która zaczęła się od mało przyjemnej, nawet chyba można powiedzieć mało grzecznej dyskusji. Radny Jarosław Sidor powiedział, co sądzi o deficycie w budżecie miasta. No i rozpoczęła się ostra dyskusja, w której uczestniczył m.in. prezydent Konina Piotr Korytkowski, także zastępca prezydenta Paweł Adamów. Za chwilę go usłyszymy. Najpierw jednak komentarz w tej sprawie na temat tej dyskusji. Poprosiłem o komentarz radnego Krystiana Majewskiego. Posłuchajmy. Skomentujmy to, co wydarzyło się podczas pierwszej części dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jeden radny wyraził swoje zdanie, no a potem pozostali, czy część pozostałych dała mu do zrozumienia, że nie bardzo jego uwagi sobie do serca weźmie.
3: Przyznam, że po 2 minutach włączyłem się do tej dyskusji i wyszedłem z Rady Miasta, bo moje życie jest za krótkie, aby jako samorządowiec słuchać 15-minutowych dyskusji z personalnymi wyzwiskami pomiędzy radnymi. To jest niepoważne, to obniża rangę samorządu, tej instytucji, ratusza, sprawia, że mieszkańcy myślą o nas jako o niepoważnych ludziach. Zamiast o budżecie, o jego wyzwaniach, rozmawiamy o tym, kto kogo obraził, jak bardzo jest urażony. Radni stali się jakimiś płatkami śniegu, niewrażliwi na każdą uwagę. To jest niepoważne, śmieszne. Po 12 latach zaszanowania w samorządu mogę stwierdzić, że to zeszło na psy. Trudno porównać samorząd sprzed 10 lat do tego teraz. To jest stała się niepoważna instytucja. Z niepoważnymi ludźmi kłócącymi się jak dzieci w przedszkolu.
1: A dlaczego tak się stało, jak myślisz?
3: Być może radnym się nudzi, nie mają co robić. Może nie widzą prawdziwych problemów mieszkańców i muszą się poobrażać nawzajem, bo brakuje im emocji. Nie wiem, tak się nie zachowują dorośli ludzie. Po prostu jest to niepoważne i życzyłbym sobie, ale też moim kolegom, abyśmy trochę zeszli z tonu, no, trochę bardziej się uśmiechnęli, tak podeszli do siebie z większą serdecznością, ale też z większą powagą do tych tematów, które dotyczą miasta, bo deficyt budżetowy w Koninie jest poważnym wyzwaniem, jest poważnym instytucjonalnym wyzwaniem samorządów i nie można tego lekceważyć. Nie każda krytyka miasta, jego sytuacji finansowej jest obrażeniem Konina. To są niepoważne argumenty, których ja już nie mogę osobiście słuchać.
1: To nawet chyba nie obrażanie Konina, a obrażanie poszczególnych osób.
4: osób, które czuły się urażone.
3: To jest jakaś mentalność dyktatora w Turkmenistanie, że obrażanie, krytykowanie samorządu, obrażanie władcy, no to jest naprawdę jakaś sowiecka mentalność. To ja mam tego już naprawdę serdecznie dość.
4: Okej, to o deficycie porozmawiajmy. Co sądzisz na ten temat? Faktycznie jest on wysoki, faktycznie mógłby być niższy?
3: Deficyt jest narzędziem finansowym miasta, który może być wykorzystywany, ale pod jednym i bardzo poważnym warunkiem, że wpływa on na poprawę jakości życia mieszkańców. Jeżeli deficyt jest przejadany na bieżące potrzeby miasta, na łatanie bieżącej sytuacji finansowej, to są pierwsze jaskółki, które mówią o problemach strukturalnych samorządu, a z takim problemem mamy do czynienia między innymi w Koninie. W Koninie poszczególne inwestycje nie wpływają strategicznie na zmianę sytuacji naszego miasta. My dużą część środków przejadamy.
4: Na co na przykład przejadamy?
3: Między innymi na oświatę, to jest prawda. Między innymi na przestarzałe struktury, na administrację, na Konin po prostu się skurczył i dopadła nas choroba cywilizacyjna, jaką jest demografia. Miasto, które było budowane na 80 tysięcy mieszkańców, ma dzisiaj 60. I jesteśmy w bardzo, bardzo poważnym strategicznym kryzysie i o tym powinniśmy rozmawiać poważnie. Zwracać uwagę z szczególną troską na przyszłość Konina, bo za 10-15 lat bez podjęcia poważnych kroków, zarówno tych na poziomie miasta, ale też, i to jest bardzo ważne, na poziomie państwa, ponieważ państwo potrzebuje poważnej reformy samorządu. Bez tego takie miasta jak Konin są skazane na bardzo poważne problemy egzystencjonalne, już nie tylko finansowe, ale naprawdę egzystencjonalne.
4: Bo promowane są duże miasta, wielkie miasta, metropolie, tak?
3: Warszawa w tym momencie ma wielomilionową nadwyżkę budżetową, nie ma na co nie ma jak wydawać tych pieniędzy, ma ich po prostu za dużo, a z kolei takie miasta jak Konin, nie mówię już nawet o gminach wiejskich, one są przeduszone finansowo i to jest nie tylko niesprawiedliwe, to pogłębia kryzys demograficzny w Polsce, ponieważ przestrzenie i miejsca, gdzie mogłyby powstawać nowe miejsca pracy albo nowe mieszkania, one nie powstają z powodów strukturalnych w naszym państwie, więc...
4: No tak, ale czy cokolwiek może się zmienić, kiedy u sterów jest partia, której elektorat jest głównie właśnie w tych dużych miastach?
3: Nie może się zmienić, jeżeli radni, zamiast dyskutować o poważnych problemach, obrażają się nawzajem. My jesteśmy w oczach instytucji, w oczach Warszawy po prostu niepoważnymi ludźmi czasami. Gdy się przysłuchuje tych dyskusji, to jest jak dyskusja z przedszkolakami. Jeżeli my nie będziemy poważni w oczach polityków, posłów Warszawy, ważnej instytucji, no to będziemy potraktowani niepoważnie jako czwartą, piątą, szóstą kategorię problemów w państwie i ja bym wziął naprawdę na klatę swoje własne zachowanie i bądźmy poważni na zewnątrz, wtedy być może będziemy docierać z problemami strukturalnymi do Warszawy, ponieważ jeżeli... To prawda, że wyborcy dużych miast to wyborcy rządzącej partii, ale ta partia nie ma samodzielnej większości i tutaj jest jakaś przestrzeń nacisku na różnych polityków, ale to my musimy jako samorządowcy robić, bo to jest w naszym żywotnym interesie. Czasami posłowie, ministrowie, oni nie dostrzegają tych najbardziej przyziemnych problemów, bo oni nigdy prawie nie bywają dłużej w gminach miejskich, powiatach, na wsiach, więc to my jesteśmy jedynymi rzecznikami tego problemu.
4: No tak, ale teraz tak, w Polsce rządzi Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, tak, w Koninie także. To jaka szansa jest na to, że ci nasi członkowie KO będą aktywnie walczyli, w pewien sposób sprzeciwią się swoim zwierzchnikom z Warszawy?
3: Jestem w polityce od naprawdę wielu lat i wiem, że w polityce nie ma nic za darmo, wszystko trzeba wyszarpać i trzeba twardo grać. Widocznie nie ma takiej woli politycznej, nie ma takiego zacięcia wśród rządzących miastem, żeby twardo walczyć o interesy nie tylko Konina, bo na to trzeba patrzeć globalnie, na interesy średnich miast jako takich, bo sam Konin i sam prezydent Konina myślę, że jest co najwyżej gościem na salonach, ale gdy spotkają się wszyscy prezydenci miast średnich i zaczną wymuszać na politykach pewne rozwiązania, to już jest grupa, to już jest lobby, z którym trzeba się szanować, ale w Polsce wszyscy się ze wszystkim kłócą i my wszyscy, jedyna przestrzeń, na której samorządowcy w Polsce potrafią się tego porozumieć, to który z prezydentów będzie zasiadał w której radzie nadzorczej, ale żeby wejść na ten wyższy poziom ustawowy, no to już jest w Polsce niemal niemożliwe, bo każdy ciągnie swoje, każdy próbuje na zapleczu walczyć o swoje interesy, a tutaj problemy są strukturalne, to jest straszne, ale to wynika z niedojrzałości emocjonalnej emocjonalne i psychologiczne, ale też kompetencyjnych polskich samorządowców. Ja bardzo źle i krytycznie oceniam polski samorząd i błagam...
4: Tylko Konińskich też.
3: Oczywiście, że tak. I błagam, naprawdę błagam o wielką reformę samorządową, bo to się zakończy katastrofą i każdy, kto się trochę interesuje samorządem, wie, że to idzie w bardzo złym kierunku z wielu powodów.
4: Czyli powinniśmy zmienić włodarzy naszego miasta?
3: Powinniśmy zmienić włodarze naszego miasta, ale powinniśmy też zmienić gruntownie koniński samorząd, prawda? Powinniśmy zlikwidować pewne konflikty kompetencyjne pomiędzy powiatem ziemskim a powiatem grodzkim. To są rzeczy, które zabijają nasze miasto i zabijają nasz region, prawda?
4: I nasz budżet.
3: Każdy samorząd w Polsce inwestuje w autonomiczną infrastrukturę wodociągową. Przepalamy miliardy złotych w skali państwa, gdy można byłoby te systemy integrować, ale to trzeba robić na poziomie ustawowym. I mam nadzieję, że w końcu dojrzymy do poważnej dyskusji o państwie, bo Polska ma 3 RP już ponad 30, około 35 lat.
4: Zaraz będzie dłużej niż PRL.
3: Właśnie, zaraz będzie dłużej niż PRL, a my się cały czas zachowujemy, jakbyśmy żyli w latach 90. i kłócili się o pierdoły.
4: Dzięki wielkie za tę rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: To był koniński radny Krystian Majewski. To teraz czas na zastępcę prezydenta Konina Pawła Adamowa.
4: Ja bym prosił o odniesienie się do dzisiejszych zarzutów radnego Sidora.
5: Ale jakich zarzutów?
4: No takich, że deficyt miasta jest za duży i że to spowodowane jest złym zarządzaniem.
5: Właśnie generalnie my mamy taką politykę od 7 lat, że bardzo pilnujemy wydatków, co się też często spotyka z niezadowoleniem radnych, w tym szczególności radnego Sidora. Wszystkie inwestycje, które realizujemy, staramy się w pierwszej kolejności realizować wyłącznie z dotacji, przez co przez 7 lat udało nam się ściągnąć blisko 1 miliard złotych dotacji zewnętrznych i takie inwestycje przede wszystkim realizujemy. Po drugie, podejmowaliśmy wielokrotnie próby restrukturyzacji, szczególnie w zakresie oświaty, które niestety skończyły się niepowodzeniem, też z powodów też takich politycznych, gdyż nie udało się zebrać odpowiedniej większości politycznej. Też wielokrotnie podejmowaliśmy próby podwyższania niektórych opłat, czy podatków, czy wprowadzania pewnych opłat, co oczywiście jest bardzo też dla nas niekorzystne politycznie, natomiast też trzeba mieć odpowiedzialność za budżet. Wiele rzeczy się nie udało, niektóre się udały, więc zawsze dbaliśmy, mimo też takich populistycznych, że tak powiem, postaw ze strony niektórych radnych, żeby ten budżet jednak był odpowiedzialnie prowadzony. Ja myślę, że dzisiaj mamy budżet na poziomie 1 miliarda złotych i deficyt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych jest czymś normalnym. Zgadzam się tutaj też z głosami niektórych radnych, że warto zadłużać się na niektóre inwestycje, które będą służyć rozwojowi miasta i warto się też zadłużać w tym okresie teraz, bo teraz mamy największy dostęp do środków unijnych, bo mamy dostęp do funduszy unijnych i dostęp do funduszu sprawiedliwej transformacji i gdybyśmy nie wykorzystali teraz tego okresu, czyli nie zadłużylibyśmy się na te wkłady własne, to te pieniądze zostałyby wzięte przez kogoś innego, a te inwestycje w przyszłości musielibyśmy robić z własnych środków. Więc pod tym kątem myślę, że nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo zadłużeni. Oczywiście dużą naszą rolą też, szczególnie moją, bo odpowiadam za tematy gospodarcze, jest rozwój przedsiębiorczości i budowanie tutaj potencjału gospodarczego, ściąganie inwestorów, bo z takich przedsięwzięć będziemy mieli podatek od nieruchomości. I chociażby takie przedsięwzięcia, które się teraz rozwijają w najbliższych latach, czyli firmy, które tu powstają, czy projekty, które są tu realizowane, one dadzą efekt też w podatku od nieruchomości, co pozwoli nam budować ten potencjał finansowy. Natomiast nie ma co ukrywać, że dochody samorządów ogólnie w Polsce są w coraz gorszym stanie. Rosną koszty usług publicznych, obsługi infrastruktury, natomiast maleje liczba mieszkańców wszędzie, we wszystkich miastach. Nie ma miasta w Polsce, gdzie wskaźnik tak naprawdę zastępowalności byłby większy niż 2. Najlepsze miasta mają 1,7, Konin ma 1,1, co oznacza, że w większości miast w Polsce za jedno pokolenie będzie nas o połowa mniej i będą to szczególnie ludzie starsi, więc trzeba też brać pod uwagę to, że no te dochody nie będą rosnąć, tylko będą maleć. Tutaj z radnym Sidorem ta polemika polega na tym, że radny Sidor zawsze mówi, że trzeba bardzo dużo inwestować, nic nie będziemy podwyższać, żadnych opłat, nie będziemy nic zamykać i jest pierwszy, który krytykuje nas potem za to, że jest taki, a nie inny deficyt. Więc jest to działanie sprzeczne, no jeżeli byłby radnym proinwestycyjnym, to rozumiem. Jest radnym proinwestycyjnym, zawsze krzyczy inwestujmy. Jeżeli jest radnym, który mówi oszczędzamy, ale działa konsekwentnie, no to też to rozumiem. Albo budujmy dochody, zwiększajmy tutaj opłaty, tu dlaczego nie zwiększacie, zbudujmy te dochody. To wtedy można odpowiedzialnie pewne postawy przyjmować. Natomiast on przyjmuje postawy takie, które są po prostu wygodne mu w danym momencie i potrafi na jednej sesji być sprzeczny ze sobą, mówiąc, że mamy oszczędzać, w drugiej, że mamy inwestować, w trzeciej nic nie podnosimy, żadnych opłat ani podatków.
4: A macie jakieś kolejne pomysły na to, jak zredukować ten deficyt na kolejne miesiące, lata?
5: No to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo pracujemy nad tym, jak zarządzać zadłużeniem. To znaczy, szczególnie w czasach, gdy te odsetki były duże, to służby finansowe w taki sposób zarządzały zadłużeniem, że na przykład jak mieliśmy świeży budżet, to już w pierwszych dniach stycznia spłacaliśmy dług za cały rok z góry, dzięki czemu nie czekaliśmy do comiesięcznych rat i co pozwoliło nawet zaoszczędzić nam kilkaset tysięcy rocznie na samych odsetkach. Dajemy nawet na kilka godzin środki na koncie miasta na lokaty. To już nawet nie są lokaty nocne, bo na noc oczywiście wszystko idzie na lokaty najlepiej oprocentowane, natomiast nawet jeżeli mamy możliwość na 3-4 godziny dać na lokatę, wsadzamy to na lokatę i z tego też mamy jakieś oszczędności. Także od początku jesteśmy nastawieni na ograniczenie deficytu, na ograniczenie zatrudnienia. W samym Urzędzie Miasta z 450 osób mniej więcej pracuje teraz 360 przez te 7 lat. To jak mocno została zredukowana kadra samego Urzędu Miasta, mimo że liczba zadań często została zwiększona. Także na pewno nie można powiedzieć, że tutaj ta prezydentura Piotra Kopytkowskiego jest prezydenturą, która nie dba o stan finansów. Myślę, że dba o wiele mocniej niż robili to poprzedni prezydenci, bo też sytuacja ogólnopolska samorządów jest trudniejsza.
1: I to był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Bartosz Skonieczny jest po mojej lewicy.
6: Dzień dobry.
1: Portal lm.pl, więc powracamy po tygodniu przerwy do naszego duetu takiego standardowego, codziennego w sumie, nie? Cotygodniowego. O tak, bo tak tydzień temu była Iwona Krzyżak, twoja naczelna. Nadawaliśmy z Wrocławic.
6: Jak się spróbowała?
1: Bardzo dobrze, bardzo gościnnie przede wszystkim, bo audycja była nadawana w jej domu. Także było fajnie, była dobra kawa.
6: To dobrze, godnie zastąpiło.
1: Jakieś ciastko.
6: Widzisz, a ja żadnych ciastek nie przynoszę.
1: No właśnie, powinno to się zmienić.
6: Żeby czasem, żebyś mnie tutaj nie zastąpił zaraz.
1: No nie wiem, zastanowię się. Konkurencja jest spora, tak jest, nie ma co ukrywać. Nie, no żartuję. Ale oczywiście wtedy, kiedy będziesz gdzieś wyjechany, tak, albo będziesz, czego ci nie życzę, na L4 z powodu jakiegoś przeziębienia, to oczywiście na Gosławice, do Gosławic będziemy z naszym studiem takim, no w sumie nie plenerowym, bo pod dachem, ale zamiejscowym będziemy się pojawiali. No dobrze, retroprasówka, czyli zaglądamy do starych konińskich gazet. Dzisiaj bierzemy na warsztat przeglądy konińskie, numery czerwcowe z 1981 roku i z 1995 roku. 7 czerwca 81, 23 numer przeglądu w 81 roku. No i nasz kolega, taki bym powiedział dokładnie, co do roku, w wieku mojego ojca dzisiaj, czyli pan po 60, nie wypominając wieku, tutaj trafia jego tekst na okładkę, gdy ma lat zaledwie 20. Gratulacje, tak. Gratulujemy.
6: Tak, Robertowi Olejnikowi, mój pierwszy redaktor naczelny.
1: Mój jest... też.
6: A twój też, więc wychowawca nas, można powiedzieć. A tutaj chyba sam, jak może nie debiutował, ale kto wie, czy to nie była jakaś pierwsza jego okładka.
1: No, mogło tak
6: jako
1: być.
6: Jako dziennikarza.
1: Dowiemy się. Tekst jest o przedszkolach, o tym, że w przedszkolach wyż demograficzny oczywiście panował, więc brakowało miejsc w całym województwie. Obok, także na okładce, tekst Lecha Stefaniaka.
6: Wielka krowa.
1: Tak, i on jest o tym, że mleczarnia budowana była szykowana do otwarcia w jednym z miast województwa konińskiego. Nie powiem w jakim, bo wtedy, bo ona istnieje do dzisiaj i jak podam nazwę miasta, to podam nazwę handlową, więc tego nie zrobię, ale że będzie tam między innymi produkowane brie czy camembert, co było swego rodzaju wtedy nowością.
6: Tak, no tak, takie francuskie, tak? To są sery?
1: Tak, tak, tak. Niełatwo no. było i je wtedy w PRL-u dostać, a tutaj mieliśmy je i zresztą no to się to chyba dzieje do dzisiaj, produkowane na miejscu. Dobrze, ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na stronie trzeciej na stopkę redakcyjną, bo jest to 81 rok, jest to czerwiec, więc jesteśmy na kilka miesięcy przed wybuchem stanu wojennego i dlatego chciałbym, żebyśmy tu się przyjrzeli pewnym nazwiskom, bo to były ich ostatnie miesiące pracy w przeglądzie konińskim, dlatego, że no, działali na rzecz opozycji. Jak to najogólniej ujmę. I na pewno z przeglądu konińskiego no, przestał z nim pracować, czy po prostu został zwolniony. W związku z tym Krzysztof Dobrecki, to widzimy, jest w stopce. Jest także wspomniany Lech Stefaniak. No i Andrzej Moś, doskonale nam znany koniński filmowiec, także pracę w przeglądzie konińskim stracił w związku ze swoimi, ze współpracą tak z osobami, czy po prostu pracą w strukturach opozycyjnych. Też jest ciekawa rzecz, redaktor naczelny przeglądu z tamtych lat, Zenon Bosacki, to nie był człowiek z Konina, tylko z Poznania i dzisiejszy chyba wiceminister Marcin Bosacki, tak? To jego syn.
6: No proszę.
1: Tak, to jest
6: ciekawostka.
1: Także tutaj zakładał przegląd koniński ojciec dzisiejszego wiceministra. To tyle z ciekawostek, bo czas najwyższy na to, abyśmy zaczęli czytać teksty. No i odkrywka. Lecimy z odkrywką. Najpierw Pytia.
7: Mieszkańców nowych osiedli wydawałoby się nic nie jest w stanie już zaskoczyć, zwłaszcza po tak zwanym gwarancyjnym przeglądzie mieszkań, który to z gwarancją, czyli przeciwusterkowym działaniem miał tyle wspólnego, co reklama papierosów z brakiem
1: innych papierosów.
7: A jednak administracja osiedla Zatorze 25 maja wywiesiła ogłoszenie. W dniu 26 maja z powodu awarii od godziny 7.30 nie będzie wody. Że administracja jest wszechwładna, to było wiadomo, ale że ich wszech, a nawet jasno widząca, to coś nowego. To jak pytio osiedlowa, będzie u nas dobrobyt czy nie?
1: Czyli w PRL-u wszystko było planowane.
6: Nawet
1: awaria była zaplanowana, ale dzięki temu awaria nie była zaskoczeniem.
6: No to lepiej chyba.
1: Można było się do niej przygotować.
6: Ja na przykład też na osiedlu Zatorze miałem dobry miesiąc temu taką sytuację, że w ciągu tygodnia 3 razy rano mnie zaskoczył brak wody właśnie z powodu awarii. No i właśnie spółdzielnia nie podawała informacji wcześniej, że awaria nastąpi.
1: Że będzie awaria.
6: To jednak bym wolał wiedzieć.
1: Ja myślę, że sporo można by było się nauczyć od tych, którzy zarządzali zasobami mieszkaniowymi w czasach PRL-u. Także polecamy tego typu podejście. Planujmy awarię. Następny tekścik. Oda do dziury. Dziury w jezdniach są po to, by kierowcy, szczególnie ci z zacięciem rajdowym, mogli ćwiczyć slalomy. Skarżyć się na nie mogą tylko malkontenci, choćby piesi. Jedna z dziur spędza ten sens powiek naszemu czytelnikowi, który zwrócił się o pomoc do właściwego według swego mniemania organu Komendy Miejskiej MO w Słupcy. Dziura straszy w Strzałkowie przy głównej szosie. Z komendantem jednak nasz czytelnik nie porozmawiał, bo jak się dowiedział, ten ma na głowie ważniejsze sprawy niż rozmowy z ludźmi. Czytelnik martwi się, że ktoś sobie skręci kark na dziurze i milicja będzie miała wówczas więcej pracy niż ma. To czytelnik się bardziej troszczył o milicję niż milicja o czytelnika.
6: Tak, i o innych uczestników ruchu drogowego.
1: Tak.
6: No ale co tam, pan komendant przecież nie będzie
1: nazywanych
6: sam
1: tutaj ludźmi w tym tekście.
6: Ludźmi, tak. Przecież nie będzie pan komendant sam dziury lepił, nie? No gdzie tam.
1: No właśnie.
6: Nie po to na takie wysokie stanowisko został powołany.
1: A teraz dla tych, którzy może się dziwią, że zespół z Konina, byłego miasta wojewódzkiego, w ramach rozgrywek ligowych przegrywa nikomu nic nie umniejszając z Polonią Golina 0-4, co się wydarzyło właśnie przed kilkoma dniami. Tak, moi drodzy, Polonia Golina wygrała z Górnikiem Konin 4-0. Ci, którzy o tym nie słyszeli i albo nie wierzą, to niech uwierzą, bo tak się wydarzyło. Były takie czasy, że Górnik wskutek różnych zawirowań spadał do takiej ligi. kiedy grał z drużynami, nazwijmy to gminnymi, tak? Tutaj z naszego otoczenia. I tak było w 1981 roku w czerwcu. Między innymi w tej samej lidze, co Górnik Koniec, LZS Ślesin, LZS Kleczew. Nie wiem, co tu ci jeszcze wpada.
7: Budowlani Słupca, to już nie wiem, czy to jest kontynuator, ta ZKP Słupca, czy...
1: Ale Olimpia Koło, to Olimpia Koło istnieje.
7: Turturek. Górnik Kłodawa.
1: Ale też właśnie zespoły widzę z Kujaw, Lech Rypin, Mień Lipno. Także...
7: Zdrój Ciechocinek, to fajne wyjazdy były do Ciechocinka.
1: Tak, między Tężniami były mecze, byłem, widziałem. Bardzo fajnie. Tylko tam bardzo na murawę zawsze wszyscy narzekali, bo ponoć na litej glinie i strasznie twarde jak beton. Tak słyszałem między Tężniami od piłkarzy. Okej. Tutaj, no nie wiem, jeszcze, bo to lata 80. o kartkach coś przeczytamy, bo w sumie dużo już czytaliśmy o kartkach. Zmora życia w tamtych czasach. A może ten jeden tekścik przeczytajmy. Kartkowa niewola.
7: Przeżyłem system kartek na żywność w okupowanej Polsce, we Francji i w Anglii, ale takiego mętliku nigdzie nie spotkałem. Posiadacz zarejestrowanej kartki nie może cały miesiąc opuścić Konina, bo nawet w pobliskim Ślesinie nie może jej zrealizować. Jesteśmy mięsem przykuci do miejsc zamieszkania. Tego nawet w czasie wojny nie było.
1: Paradoksem jest zakumulowanie sprzedaży mięsa i wszystkich gatunków wędlin i drobiu w sklepach mięsnych, nielicznych na terenie Konina. Dotychczas można było bez kartek prowadzić sprzedaż drobiu i tanich wędlin w sklepach spożywczych. Dlaczego nie można teraz? Teraz należy drób i tanie wędliny przydzielić do sklepów spożywczych, które taką sprzedaż już prowadziły i mają w tej materii doświadczenie. Rozładowałoby to tłok i zlikwidowało ogonki w sklepach mięsnych.
7: Dostawa towaru też nie będzie następczała trudności, gdyż samochody dostawcze jeżdżą tymi samymi ulicami, przy których są sklepy mięsne i spożywcze. Mniejsze jest także ryzyko psucia się niesprzedanego towaru. Więcej punktów sprzedaży będzie zamawiało towar w mniejszej ilości, który prędzej się sprzeda i ewentualnie łatwiej przechowa. Dla posiadaczy kartek też mój pomysł nie skomplikuje zakupów. Fatyga przejścia ze sklepu do sklepu spożywczego po drób i tanie wędliny będzie niewspółmiernie przyjemniejsza niż wystawanie godzinami w kolejkach.
1: Mi się bardzo podoba tutaj taki prawie że poetycki zwrot. Zaraz znajdę. Jesteśmy mięsem przykuci do miejsc zamieszkania. No,
7: bardzo ładne.
1: Bardzo ładnie. Sobie to wyobrażam, jak taki, nie wiem...
7: Schabowym takim jesteś.
1: Albo takie ręce spętane kiełbasą.
7: O, jeszcze lepiej.
1: To takim pętem, bo wiesz, o co chodzi, nie? To... Tylko można...
7: Spętane pętem.
1: Można by było pęta przegryźć, rozgryźć. Nawet zjeść.
7: No i nawet przyjemne to by było. Nie?
1: Nawet tak.
7: Jak jakaś dobra kiełbaska.
1: Okej. Okay. Nie będę mówił o tym, o czym teraz pomyślałem. Tak, tutaj jeszcze problemy z alkoholem. Nie będziemy tego czytali, ale narzekają mieszkańcy m.in. Szczepidła, ale także Konina, że zdecydowanie za dużo sklepów, które, w których na przykład nie można kupić mleka, ale już alkohol w dużej ilości tak, i w związku z tym gromadzące się pod tymi sklepami ekipy, które nie umilały życia mieszkańcom okolicznych kamienic, bloków czy domów, a tutaj ogłoszenie: Miejski Ośrodek Rekreacji Amfiteatr poszukuje pracowników zaraz.
7: Wykonawcy, osoby fizycznej lub zakładu na antykorozyjne zabezpieczenie dachu amfiteatru i zlikwidowanie przecieków od 1 września bieżącego roku.
1: Czyli nie trzeba było chyba przetargu, nie? Po prostu sobie... Tak, ktoś się znalazł, wykonawca wszedł na dach.
7: Zrobił,
1: co trzeba zrobić.
7: Ciekawe, że to był ostatni remont tego amfiteatru.
1: Tak, zapłaciło mu się i było po sprawie. Tak,
7: ale to w ogóle była oddzielna w takim razie jednostka, tak? Miejski Ośrodek Rekreacji, tak. Amfiteatr.
1: No chyba tak.
7: Z tego wynika.
1: Chyba tak. No tak, ale to zobacz, jakie tam było zatrudnienie, kogo potrzebowali od 1 września.
7: Ajenta kawiarni drugiej kategorii, cokolwiek to znaczy, specjalista prowadzącego codziennie dyskoteki, przedszkolankę do przechowalni dla dzieci, dwóch sprawnych fizycznie nadzorców porządku publicznego w obiekcie, organizatora imprez rozrywkowych, tnącego dozorcę, pracownika obsługi technicznej i remontowej, dwie opiekunki toalet, szatniarkę oraz świetliczankę do wypożyczania gier i prasy. Praca w obiekcie w godzinach 15-22.
1: A teraz to puste stoi, a zobacz, ile tam było miejsc pracy.
7: Chyba, że to jeszcze, może tak się nazywało, ale jeszcze jakieś inne były pod to...
1: Może cały MOSiR taki się nazywał, amfiteatr.
7: Tak, że może nie sport, bo sportu nie ma, tak. Ale cała rekreacja.
1: Może tak, może faktycznie. No bo gdzie tam
7: kawiarnia, jakieś przedszkole, to gdzie
1: tam? Tam na dole, pod dechami, to chyba
7: tam
1: by się...
7: Tam się zmieściło wszystko?
1: No nie pomieścili jeszcze przedszkole, tak, takie mini przedszkole, tak?
7: Tak, no przedszkolanka do przechowalni dla dzieci.
1: I opiekunki toalet.
7: O.
1: Tak. No dobrze, patrzymy dalej na kolejne strony. To może sobie na razie ominiemy. O, a tutaj też humorek, ale on pokazuje, że kiedyś coś było i się skończyło. Tak na pierwszej, na pierwszym obrazku widzimy oblężony przez ludzi, chyba jakichś wojowników, tak, bo są jakieś miecze w rękach, tarcze, zamek oblężony. Natomiast pod spodem jest oblężony z bardzo długą kolejką kiosk ruchu i podpis, podpis tradycje nie giną. No to też już przeszłość, kioski ruchu i kolejki do nich.
7: Tak jest, no nawet właśnie już kiosków nie ma.
1: No, są jakieś kolejki. Tam, znaczy fajna rzecz jest taka, że część kiosków jednak cały czas została w Koninie po likwidacji firmy Ruch i jest prowadzona przez prywatne osoby i to jest moim zdaniem spoko. W niektórych miejscach takie kioski są. No natomiast nie doświadczymy kolejek przed kioskami, nie?
7: No nie. No, w ogóle w sklepach, no czasem. No czasem są kolejki do kasy raczej niż do zakupu produktów.
1: Dużo mniej się dzisiaj prasę czyta, dużo więcej pozyskuje się treści oczywiście z internetu. I tu jeszcze mamy taki tekst, to w kilku słowach, Lecha Stefaniaka, trzeci festiwal, dzisiaj Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, który również niebawem w Koninie się zaczyna. Wtedy to się nazywało w 1981 roku Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych, ogólnopolskie konfrontacje zespołów tanecznych. No i za chwilę powrócimy, bo już tak powoli się przygotowujemy do tego klimatu, atmosfery festiwalowej w Koninie, to zobaczymy, jak to wyglądało wcześniej, przed ponad 40 laty. To jest retroprasówka w Melo Radio na 99,6 w Koninie. Króciutka przerwa przed nami, po niej powracamy. 81 rok, także 95. Tym dzisiaj się zajmujemy.
2: Retroprasówka w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin. Retroprasówka w Melo Radio na 99,6.
1: I powracamy do retroprasówki. Przedstawię kolegę, ale chociaż przedstawiać go wcale nie trzeba, jednak to zrobię. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
7: No ja się oddzięczę, Mateusz Krzesiński, Melo Radio.
1: No też nie trzeba, ale okej, okay, jak już to zrobiłeś, to okej. Okay. No dobrze.
7: Normalności muszą być.
1: 81 rok, przegląd koniński, jeden z czerwcowych i oto rozpoczyna się dzisiaj. To mówimy już od ładnych kilku lat, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wtedy to była jego trzecia edycja. Trzecia, tak, 79, 80, 81, więc trzecia, Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych Ogólnopolskie. I tutaj tekst Lecha Stefaniaka, zdjęcie Andrzeja Mosia, tańcząca dziewczynka na tym zdjęciu. I co ciekawe jest w tym tekście, nie będziemy go czytać, bo on jest dosyć przydługawy, natomiast też podejście takie krytyczne, czyli nie tylko, jak to dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, opis, kto wygrał, kto tam co zrobił, kto prowadził, kto był w jury, ale Lech Stefaniak dokonał pewnej analizy i zwrócił uwagę na to, co było nie do końca okej, co można było poprawić. No między innymi stwierdził, że za mało tańców narodowych, ale też, że dzieci były niektóre nieodpowiednio ubrane. Że to także powinno być wyrabianie smaku estetycznego, a bywały dzieci ubrane na przykład w tenisówki, co niekoniecznie zdaniem autora pasowało do wielkiej sceny.
7: To by chyba za głowę się łapał, bo przecież dzisiaj stroje to tak zupełnie tam czasem takie sportowe są, jakieś wygodne buty w tych tańcach nowoczesnych, to nawet inaczej się za bardzo nie da.
1: No i tańców narodowych raczej
7: no
1: tak,
7: to już w ogóle, no.
1: Próżno szukać na konińskim festiwalu. Ale oczywiście każdy może się zastanowić, co o tego typu uwagach sądzi. Przypomnijmy, że jest inny zupełnie kontekst, bo jesteśmy 45 lat temu. Niemniej jednak mi się podoba to, że właśnie w taki sposób krytyczny podejście Lecha Stefaniaka. Kto położy chodnik? Mieszkamy już 2 lata na nieszczęsnym Zatorzu, tak jak kolega z Konieczny. Nieszczęsnym, bo pomijając, że nie ma sklepów wokół obiektów socjalnych i pawilonów rzemieślniczych, ale że nie ma też oświetlonego chodnika łączącego Zatorze z resztą miasta, po którym można byłoby spokojnie iść po zakupy, załatwić swoje prywatne i służbowe sprawy w urzędach i po którym spokojnie i bezpiecznie dzieci mogłyby chodzić do szkół. Boże, jakie długie zdanie. Dziecko wysiadając z autobusu wpadło pod samochód. Są to częste wypadki.
7: Zrobiono tunel, ale od tunelu nie ma znowu chodnika, który by łączył tunel z drogą, a przecież byłaby to droga jakaś bezpieczna.
0: Druga jakaś bezpieczna.
7: On też dziwnie złożone zdanie. A przecież byłaby to druga jakaś bezpieczna i najkrótsza droga z Zatorza na ulicę Dworcową, gdzie jest większość sklepów i urzędów, które do dzieci częściowo również chodzą do szkoły.
1: Też mega zdanie na cały akapit. No jak, poprawiła się sytuacja.
7: Tak, właśnie chciałem tutaj powiedzieć, jak zawsze to ganie Zatorze, tak muszę powiedzieć, że Zatorze pod względem układu...
1: Macie chodniki?
7: Mamy chodniki, są równe. Nawet dosłownie przed moim blokiem był taki strasznie pokrzywiony chodnik. Kto wie, czy nie z tych lat 80., bo też takie stare płyty, który swego czasu trochę się z tego śmiałem, no ale w sumie jest to, jakoś to podziałało, że został wykopany i położony na nowo po prostu. Te same płyty, tylko po prostu równo. I rzeczywiście już się lepiej chodzi, więc oświetlenie
1: no, ale
7: jest.
1: Ale ekologicznie.
7: Tak, no taki recykling właśnie. No bo te płyty w sumie dobre były, tylko że po prostu tam korzenie gdzieś się powybijały i trzeba było tylko od nowa ułożyć i spoko.
1: Czyli można, nie trzeba. Tak.
7: No i generalnie właśnie za to, że pod względem tam sklepów, jakichś tam usługowych, różnych firm, to jest naprawdę fantastyczne. Wszystko pod nosem.
1: Teraz o nieudanej wycieczce uczniów szkoły podstawowej nr 4 w Koninie. Wycieczka zorganizowana przez spółdzielnię turystyczną Gromada 2 czerwca 81 roku. No i wyjazd nastąpił z ponad 2-godzinnym opóźnieniem na skutek niestawienia się przewodnika. Mimo zapewnienia ze strony gromady, że w tej sytuacji przewodnik będzie czekał na nich na miejscu, to znaczy w Gnieźnie, przewodnika nie było. Dzieci oprowadzał po katedrze emerytowany nauczyciel, który ze względu na wiek, 86 lat, nie mógł w pełni tym obowiązkom sprostać.
7: Czytaj, nie dziwię się.
1: Czytaj dalej.
7: Dzieci były zawiedzione, na wycieczkę składały pieniądze, przeprowadzając zbiórkę makulatury i rezygnując z innych imprez. Co na to gromada? Oczekujemy rzeczowych wyjaśnień.
1: I jeszcze tutaj jest napisane, że kierowca nie znał w ogóle trasy. Dobrze, że w ogóle do tego Gniezna dojechali. Okej, okay, tutaj mamy już 95 rok. W tych czasach Konin stał mocno w zakresie tenisa stołowego, bo tam była pierwsza liga i chyba awansowała Ekstraklasę. MKS Iskra, tak się nazywał klub. Ale mnie tutaj interesuje podpis redaktora, najpewniej to mężczyzna. Pisał, bo widzimy tenisistkę stołową w akcji, stojącą przy stole do ping-ponga i podpis.
7: Umiejętności sportowe Doroty Wójcik idą w parze z urodą. Porażka z Mikołajewą nie przekreśla jej znakomitej postawy w lidze.
1: Także widzisz?
7: Widzisz, no jaki komplet, że tak powiem.
1: Komplet, no zalet. I zdolna sportsmenka, do tego ładna. Na takie rzeczy kiedyś zwracano, czy pisano o takich rzeczach. Dzisiaj to absolutnie nie do pomyślenia. No a tutaj, proszę pana, wiele się mówiło o tym, że w Sejmie alkohol był sprzedawany. A był też sprzedawany w naszym magistracie, no i proszę bardzo.
7: Knajpy bronimy jak niepodległości, taki tytuł artykuł. Niezła aferka rozpętała się wokół bardzo sympatycznej knajpki o nazwie Czardasz. Już chyba nie istnieje, nie?
1: Nie, nie istnieje na pewno.
7: Zresztą nazwę kojarzę jeszcze, więc tak. Osobą, która za punkt honoru, nie wiadomo dlaczego zresztą, postawiła sobie radykalne zmniejszenie obrotów tego przybytku, jadła i napitku, jest nie kto inny jak nasza szanowna koleżanka, która od pewnego czasu podpisuje się za Wisza.
1: W kwestii przypomnienia, knajpka o wdzięcznej nazwie Czardasz funkcjonuje albo funkcjonowała całkiem nieźle w Urzędzie Miasta Konina. Powstała dobrych kilka miesięcy temu i od razu trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym gmachu o ponurej dość przeszłości, bo wtedy Urząd Miejski był w dzisiejszym ANS-ie na Przyjaźni, tam gdzie wcześniej z kolei był...
7: Partia.
1: No i także o każdej porze, miła kobieca obsługa, pewnie ładna też była, domyślam się. Czy w końcu z powodu nie najgorszej kuchni naszą koleżankę z GW, no to domyślamy się, jaki to tytuł. Najbardziej zabolała jednak nie kuchnia, miłe panienki, ale tak, są miłe, pewnie ładne też były, ale właśnie to piwsko przebrzydłe i jeszcze okropniejsza gorzała. Zaczęła więc bić w dzwony na alarm i dowodzić wszem i wobec, że w miejscu publicznym, jakim niewątpliwie jest Urząd Miasta, w godzinach urzędowania handluje się gorzałą, łamie się w ten sposób jakąś tam ustawę albo jeszcze co gorszego. Czyli tutaj dziennikarze Przeglądu Konińskiego jednak bronili tego alkoholu.
7: Tak.
6: tak.
4: W urzędzie. To jest w ogóle niesamowite.
6: I z tego wynika też, że jakieś łamania prawa z tego, bo tutaj jest, że jakąś tam ustawę, czyli że chyba były jakieś zapisy, tak?
4: Prawne, może jakieś które... tam były, ale no...
6: Ale kto by się przejmował?
4: No dobrze, to czytamy dalej, bo będzie jeszcze grubiej.
7: Jak wspomnieliśmy wcześniej, knajpka ruszyła dobrych kilka miesięcy temu, dlatego dziwią nas historyczne teksty koleżanki. No to wiadomo, że kobieta to musi historyczne teksty pisać.
4: Mimo, że ładna na pewno.
7: Tak, tak. Po tak długim okresie od jej powstania. Musimy przyznać, że jest to co najmniej zastanawiające, zwłaszcza, że koleżanka niejednokrotnie sama korzystała z dobrodziejstwa umoczenia dzioba w kuflu piwa.
4: Cześć,
7: to. A to już trochę hipokryzja wychodzi w takim razie.
4: No ale to jedno, ale drugie pisać o takich rzeczach, o kolegach, tak, koleżankach z innej redakcji, to prywatnych. W ogóle... Ale czytaj dalej jeszcze.
7: Jeszcze mówisz grubo, tak. I to wcale nie po godzinach pracy. O, żeby było jeszcze śmieszniej, tego to już zupełnie nie rozumiemy, osobistym małżonkiem koleżanki jest sam pan wiceprezydent miasta, który w jakiś sposób powstaniu Czardasza w Urzędzie Miejskim uczestniczył.
4: Dziś w Czardaszu w rozsądnych godzinach, czytaj przed 15, piwa nie uświadczysz, a to już jest chamstwo czyje. No, robi wrażenie ten tekścik. Czy słyszałem?
7: A podpisał się ktoś?
4: No nie, chyba nie ma. Chyba nie,
7: nie ma. Nie było odważnego.
4: Nie ma odważnego. Natomiast tak, o tej pani dziennikarce też słyszałem już. Właśnie dziennikarka, żona wiceprezydenta Konina w tamtych czasach. I słyszałem też, że bywały konferencje prasowe, gdzie był wiceprezydent. Po drugiej stronie jego żona i była najostrzejszą dziennikarką na tej konferencji.
7: Proszę.
4: Tak. No. Także mąż nie miał lekko z tą panią.
7: No to szacunek, bo to naprawdę nie jest proste tak rozdzielić takie sprawy prywatne, rodzinne w sumie od publicznych.
4: No, to się nazywa, proszę pana, profesjonalizm.
7: Tak jest.
4: To jest naprawdę bardzo profesjonalne podejście.
7: Ale w ogóle Czardasz mi się ta nazwa kojarzy, ale z zupełnie innym miejscem.
4: A nie może jakąś filię otworzyli sobie, ja wiem z jakim miejscem, mówisz o piątym osiedlu,
7: tak.
4: Tam była restauracja taka. Może się przeniósł, a może filię po prostu otworzył taką swoją. O, tutaj fajny humorek Zbigniewa Wojnarowskiego. Pan, pewnie ojciec, taki już z łysinką, wielkim nosem, mówi do swojego syna.
7: I mówi tak, zgoda, jak dorośniesz, zostaniesz wybitnym politykiem, ale na razie postępuj uczciwie.
4: No i chyba się z tym zgodzimy, poprzez nasze kilkunastoletnie doświadczenie dziennikarskie. Tak, nie chcemy generalizować, co prawda, ale generalnie to dobrze. Ja tutaj jeszcze dalej, troszeczkę przerzucę kilka stron, bo chciałem a propos tych naszych polityków między innymi, ale tutaj o Marianie Pasku, pamiętasz tego pana, trener piłkarski?
7: Osobiście nie, ale no wiadomo, że to postać doskonale znana w środowisku sportowym, no bo przecież stadion nosi jego imię.
4: No ja miałem okazję jeszcze poznać nieżyjący już trener, no i tutaj taki krótki tekścik na jego temat.
7: Marian z domu Pasek, też facet, a jakże przystojny i jeszcze bardziej postawny niż poprzednik. Czyli widzisz, o facetach też pisano, że przystojni.
4: Tak, i postawny.
7: Tak, nie wiemy jakim wozem jeździ, ale wiemy, że lubi. Jest trenerem piłkarskim, szkoli młodzież. Niektórzy mylą go z radnym Konstantym Witkowskim. My nie.
4: Pan Marian przyznał ostatnio, że uwielbia piwo i chałwę i dlatego ma taki niezły brzuszek. Powiedział on nawet, że w czasach, kiedy były kłopoty ze zdobyciem chałwy, żona przywiozła z Warszawy 1,5 kg tego smakołyku. Pan Marian zjadł ją w ciągu 3 godzin, popijając mlekiem.
7: Jeżeli później poszedł na piwo, to nawet nie myślimy, co się działo. Ciekawe, że do Czardasza poszedł na piwo.
4: Tak, czy do Urzędu Miejskiego. Okej, i tutaj jeszcze jest o jednym panu, o Marku z domu Zawickim. Facet postawny, przystojny, jeździ zachodnim wozem, pracownik i dziennikarz Gazety Poznańskiej, proszę, oddział w Koninie. W prasie zaczynał jako akwizytor ogłoszeń, później zaczął pisać... A co się stało jeszcze później?
7: Cechuje go nieugięta wola, tępienie wszelkiego zła i wypatrywanie tych nieprawidłowości, których nikt nie dopatrzyłby się.
4: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Konina Marek Zawicki wybrany został w tajnym głosowaniu na sekretarza urzędu.
7: Cieszymy się, facet o tak nieprzejednanych postawach jak najbardziej zasługuje na to stanowisko. Teraz może zrobić wszystko. Poza tym jest jeszcze kolegą prezydenta Konina Kazimierza Pałasza.
4: No i tutaj jak zaznaczamy też w wielu tekstach, czy przy okazji wielu tekstów, że pewne rzeczy, obyczaje się bardzo zmieniły od tych czasów. Tak jak sekretarz miasta Konina był kolegą prezydenta Konina, w tym wypadku Kazimierza Pałasza, tak i dzisiaj obecny sekretarz jest kolegą prezydenta Konina, tak, Piotra Korytkowskiego.
7: To się nie zmienia.
4: Pewne rzeczy się nie zmieniają. Pan Marek Zawicki został wtedy sekretarzem i był nim prawie 30 lat, aż został kolega obecnego prezydenta.
1: Pan Marek Zawicki wrócił zresztą na swoje, to już tak dosyć złośliwie dziennikarze Przeglądu napisali dalej. Pracował bowiem w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której teraz mieści się Urząd Miasta. No, o tym przed chwilą mówiliśmy.
7: Czyli znał już.
1: Znał korytarze, tak, wiedział, gabinety.
7: To na sen, to umiejętności dla sekretarza jak najbardziej potrzebne.
1: Tak, tak.
7: Kompetencje.
1: I pewnie też koleżeństwo było wcześniej, później. No tak, takie dobre, przyjazne obyczaje to. A dzisiaj dodajemy, pan Marek emerytowany już, ale jest prezesem Konickiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów.
7: Tak jest.
1: Także cały czas.
7: Od niedawna chyba nawet.
1: Tak, od niedawna cały czas aktywny, cały czas działa. Takie obrazki. Tutaj mamy rozwaloną, zniszczoną syrenę, samochód, który stoi gdzieś tam na Konickim osiedlu. Pokojarzysz takie widoki?
7: Tutaj jest napisane, że przed szkołą podstawową numer 7 w Koninie.
1: Czyli tu obok nas teraz, na Bydgoskiej. Kiedyś była tam siódemka.
7: To była siódemka.
1: Tak, to była siódemka.
7: Bo ja kojarzę za przedszkolem na piątym osiedlu, jak ja chodziłem do przedszkola, za przedszkolem Pętliszek, numer 11. I tak mi się właśnie coś kojarzy, my się taką górkę tam na placu zabaw, jak się weszło tam górkę, to właśnie jak się patrzyło za płot, to też było widać właśnie tego typu samochód.
1: Bo ja z dzieciństwa pamiętam, że takie właśnie widoczki się zdarzały jeszcze w latach 90. Totalnie zniszczone samochody bez drzwi, bez szyb, bez maski i stały tygodniami, miesiącami w przestrzeni miejskiej. Tak. Nikt ich nie usuwał. Dzisiaj też mamy do czynienia z wrakami w lepszym stanie i też ich trochę jest. No tylko tyle, że są w jednym kawałku.
7: Tak, no bo to jak już właśnie się zacznie rozlatywać, to można go usunąć na koszt docelowo właściciela, ale generalnie najpierw miasto
1: gmina to zrobi. Tak. Dziękujemy. Za dziś to była retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Bartek z Konieczny, portal LM.pl.
7: I Mateusz Krasiński, Meloradio.
1: Do usłyszenia.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: www.moje-długie-życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
7: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Historia Konina, ta audycja właśnie zaczyna się na naszej antenie. Przy mnie jest koniński historyk, szef konińskiego oddziału Archiwum Państwowego, pan Piotr Rybczyński.
8: Dzień dobry.
7: Powracamy do tematu, którym zajmowaliśmy się kilka tygodni temu. Przez kilka tygodni także potem była przerwa, bo to było spowodowane stuleciem przewrotu majowego. Mówiliśmy o tym przede wszystkim, co na ten temat pisano w konińskiej prasie, czyli w Głosie Konińskim. No i dzisiaj do tego tematu, który był wcześniej, powracamy. To gospodarcze szanse, czy szanse na gospodarczy rozwój Konina. XIX wiek, pierwsza połowa i szansa poprzez sukiennictwo. Ostatecznie się ta szansa nie ziściła. Była górka, potem był dołek. Z różnych przyczyn to bardzo wnikliwie pan przeanalizował i opowiedział. A co było potem?
8: No cóż, gdybyśmy tak rozpatrywali pewne takie okresy, tak, pewnych możliwości rozwoju gospodarczego Konina, to mamy lata, już w drugiej połowie oczywiście XIX wieku, lata po powstaniu styczniowym. Trudno tu mówić o jednym roku. Jak wiadomo, no, powstanie ostatecznie zakończyło się w 1864 roku, przynajmniej na naszym terenie, aczkolwiek tak naprawdę w swoim apogeum to jest rok 1863, bo 64 to już jest absolutna jak gdyby agonia pewnych wydarzeń, zakończona śmiercią, straceniem ojca Maksyma Tarejwy w lipcu 1864 roku. Przy czym, jeżeli mówię, że otwierała się nowa karta, tak, w takich, no, w pewnych mechanizmach rozwoju gospodarczego miasta, to nie oznacza, że miasto jak gdyby się zupełnie nie rozwijało, tak, że wraz z sukiennictwem nastąpiła jakiś regres gospodarczy. Nie, miasto powoli rozwijało się, zwiększała się liczba ludności, aczkolwiek tutaj odnotowano faktycznie właściwie w tym sensie w nowożytnych dziejach Konina jedyny okres takiego gwałtownego spadku ludności. My mówiliśmy, że obecnie ludność miasta też spada, no ale ta w zupełnie innych jak gdyby konfiguracji, w innych granicach administracyjnych. Natomiast wtedy cały czas XIX wiek i w zasadzie jeszcze początek XX wieku, mówimy o mieście w tych samych praktycznie granicach. Co prawda zwiększa się oczywiście liczba budynków w mieście, bo i wzrasta powoli liczba ludności, osiągając, no, w okresie powstania styczniowego około 6 tysięcy.

0: tysięcy, aczkolwiek z tą liczbą ludności to jest to, co już też dość dużo mówiliśmy. Mamy problem z tą ówczesną statystyką urzędową, która mieszała różne kategorie ludności, no ale miasto powoli się, za wyjątkiem do połowy XIX wieku, między 1849-51, kiedy w wyniku epidemii cholery, drugiej jak gdyby jej fazy, ale jeszcze bardziej straszliwej niż tej z lat 30. XIX wieku, faktycznie doszło do spadku liczby ludności miasta i to takiej autentycznej, bo po prostu w tych samych granicach, no i z powodu po prostu śmiertelności mieszkańców. No ale później cholera wygasła, wszystko wraca do jakichś takich normalnych trybów. Natomiast oczywiście przyczyny tego pewnego rozwoju gospodarczego, ożywienia, które następują pod koniec lat, właściwie już 60. XIX wieku, i to są lata 70., początek lat 80., spowodowane jest wieloma czynnikami. Oczywiście to jest w ogóle era rozwoju przemysłu, nie tylko w naszym przypadku, naszego miasta czy regionu, ale w ogóle w skali całego kraju, a mógłbym nawet powiedzieć, że w całego właściwie świata, czy tego świata, jak to wówczas rozumiano, bo rzecz jasna nie dotyczy to, prawda, krajów afrykańskich, ówczesnych kolonii, to oczywiste, no ale ten świat też rozumiano troszeczkę wówczas inaczej. No ale oprócz tych ogólnych trendów, no to jest także już sytuacja tutaj w naszym regionie i sytuacja jak gdyby w skali kraju. Wraz z upadkiem powstania styczniowego następuje uwłaszczenie chłopów. To uwłaszczenie, których w szkole się naucza, jest bardzo często, ja się zżywam, bo ono jest takie sprowadzone do takiego prostej tezy, że przestali istnieć pańszczyźniani chłopi. No, problem polega na tym, że tak naprawdę w naszym już tutaj regionie pańszczyźnianych chłopów na dobrą sprawę w momencie wybuchu powstania nie było, a przynajmniej, to znaczy, jak mówię o tych pańszczyźnianych chłopach, to po prostu w tej czystej formule, tak? Takiej klasycznej pańszczyzny, to już był na naszym terenie relikt, co nie oznacza, że w skali całego królestwa, bo we wschodnich częściach to królestwa, nie mówiąc już na ziemiach jeszcze na wschód, tak, które dawniej należały do Rzeczpospolitej, a zostały włączone bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego, to wyglądało nieco inaczej. Natomiast oczywiście ten stosunki takie typowo pańszczyźniane, że mam kawałek ziemi, za to muszę panu odrobić, tak, za ten kawałek ziemi. I już przechodziły w różne formy jak gdyby bardziej kapitalistycznych stosunków, to znaczy kapitalistycznych w tym sensie, że po prostu no, rodzaj dzierżawy, tak, na różnych zasadach, to temat rzeka, bo w różnym czasie to wprowadzano i różnie to określano, notabene zresztą z punktu widzenia części chłopów niekoniecznie to przejście na takie stosunki kapitalistyczne, typową dzierżawę, tak, gotówka była jakoś tam strasznie przez nich dobrze postrzegana, no bo to, jak już kiedyś chyba mówiłem, jak czasami powtarzano, no chłop miał generalnie z reguły najwięcej rąk do pracy, czyli no i gęb do wyżywienia. Oczywiście przy małych jak gdyby towarowości tych gospodarstw i wyjściu na rynek trudno było zdobyć środki finansowe, natomiast no najłatwiej było właśnie poprzez pracę, tak? W dużym, ja to tu idealizuję i w dużym uproszczeniu rzeczy przedstawiam, ale taki mechanizm funkcjonował. Ale uwłaszczenie kończyło i w ogóle z chwilą upadku powstania styczniowego nie chodziło sam upadek powstania, ale to, co się stało, to znaczy, że no, pojawia się ukaz uwłaszczeniowy o uwłaszczeniu chłopów, później także mieszczan rolników, chłopów, no ale także to zapoczątkowuje zupełne zmiany w zakresie pewnym administracyjnym, bo ten dla Rosjan ukaz o uwłaszczeniu chłopów z kwietnia 1864 roku był integralną częścią z ukazem o urządzeniu gmin wiejskich, który zrywał po prostu wpływ miało i faktycznie tak to się stało, wpływ dworu, czyli pana na wieś, czyli no, jego już w tym momencie nie tyle poddanych, co zależnych od niego w pewien sposób gospodarczo, tak? Bo nadal oni siedzą na gruncie, który formalnie należy do pana, więc skończy się ta epoka feudalizmu i ona zapoczątkowuje oczywiście nie natychmiast, tak? Znowu pewne uproszczenie i pewna idealizacja, ale następuje dwa jak gdyby procesy. Z jednej strony powstaje grupa gospodarstw chłopskich zdolnych do samodzielnej już jak gdyby egzystencji. No i te gospodarstwa z czasem też rozwijają swoją produkcję. No i właściciele tych gospodarstw wchodzą na rynek, tak? To znaczy no, chcą sprzedawać część swoich produktów, czyli jak gdyby zmienia się troszeczkę ówczesny rynek rolny, ale to także oznacza zmiany dla dworów, ponieważ no, trzeba już przejść na typowo kapitalistyczny sposób prowadzenia majątków, czyli po prostu zatrudniać siłę roboczą. A tu zaczyna się pewne kalkulowanie, ponieważ no, wykorzystanie ewentualnie lepszych narzędzi rolniczych, z czasem pojawiających się maszyn rolniczych, po prostu jest bardziej efektywne. Poza tym majątki, duża własność szuka sposobów jak gdyby zwiększenia twojej dochodowości. Jest jeden, który położył się cieniem na regionie, to jest po prostu masowe wycinanie lasów i eksport drewna, co doprowadziło zresztą do tego, że wkrótce zaczęto no, odczuwać braki, bo drewno to nie tylko wówczas surowiec energetyczny, no, ale także w dużej mierze jeszcze materiał budowlany. To robiono zresztą tą wycinkę już w pierwszej połowie XIX wieku. No i to rodziło konsekwencje tak na marginesie, kiedy już po upadku Powstania Styczniowego, no, to jest rok 1865-66, przeprowadzano taki gruntowny remont konińskiej fary. Śladem tego jest boczne obecnie wejście, najczęściej używane, tą gruchtą, którą jest tam data na niej 1866, ale ten remont także dotyczył bardzo istotnej części, a mianowicie dachu. Oczywiście my, jak jesteśmy w kościele, to widzimy sklepienia. Jak z zewnątrz to widzimy dach, natomiast musimy sobie wyobrazić, że tam jest konstrukcja drewniana i wtedy no, już uznano, która wytrzymywała sporo czasu, no, ale wtedy zaistniała konieczność, co wiemy jak gdyby no, z dokumentów tak, i z pewnych przekazów. No i jak przystąpiono, to znaczy ze względu na rozmiar tej budowli trzeba było no, dobrej jakości drewna i to odpowiednich rozmiarów. No i tu zaczął się problem, że w najbliższej okolicy już trudno było tego typu materiał znaleźć. Natomiast, ale to już tak na marginesie co do tej dochodowości, no może jeszcze jedną rzecz. Jak dzisiaj wyjedziemy za Żychlin, tak, to mamy te ciekawe miejscowości Teresina, tak, i no to dobra należące do Góralskiego, mają dobra wyszyna.
1: Od imion żeńskich, tak?
0: Tak, od swoich córek, który zakładał też właśnie tam wsie. Natomiast były to pierwotnie tereny zalesione, tak, które właśnie padły w dużej mierze no, łupem, że tak, bo tak już by można to nakreślić, tej właśnie polityki zwiększania dochodowości, wycinania lasów i drewna, które eksportowano, wykorzystując wartę do zaboru pruskiego, do Prus, tak, czyli no, poprzez oczywiście ziemie polskie, poznańskie, zachodnią część Wielkopolski, która znalazła się w zaborze pruskim. Szybko także starano się zwiększyć dochodowość w ten sposób, że produkować jakieś towary, które stosunkowo łatwiej wywieźć, a są dość wartościowe. No i jednym z takich towarów, właściwie głównym, stał się alkohol. Dlatego zaczyna się proces, który rozkłada się na kilkadziesięcioleciu, bo nie od razu to wszystko nastąpiło, ale to jest właśnie ostatnie, przede wszystkim ostatnia ćwierć XIX wieku, że właściwie każdy większy majątek starał się mieć własną gorzelnie.
1: I tu musimy na razie przerwać. Do naszej opowieści powrócimy za tydzień o szansach gospodarczych, czy o szansach na gospodarczy rozwój Konina. Rozmawiamy w audycji Historia Konina. Jesteśmy w drugiej połowie XIX wieku. Dziękuję bardzo za dziś pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Konińskie Historyk.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: I do usłyszenia za tydzień Mateusz Krzesiński, także kłaniam się.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Co w tym magazynie? Zajrzymy do Konińskiego Muzeum, gdzie będą poranki i popołudniówki. O co dokładnie chodzi? O tym już za chwilę. Co łączyło konińską pisarkę Zofię Urbanowską z Zakopanem? O tym opowiedzą członkowie Konińskiego PTT-ku. A na koniec jeszcze słów kilka o tym, że Kazimierz Biskupi chce mieć geotermię. Zaczynamy od wizyty w muzeum. Tam na temat popołudniówek i poranków z Martą Kornalską i Agnieszką Tomaszewską rozmawiała Monika Marciniak. Posłuchajmy.
4: Muzeum Okręgowym w Koninie z okazji obchodów 60-lecia istnienia instytucji nowa oferta oświatowa. A wśród zajęć również te przeznaczone dla gości indywidualnych, dla rodzin, dla dzieci i dla dorosłych. Mówimy o dwóch cyklach, czyli popołudniówka w muzeum i poranki z maluszkiem. Zaczniemy od tych najmłodszych, czyli od poranków z maluszkiem. Kiedy można przyjść z dziećmi, z jak małymi dziećmi i co będzie się tutaj wydarzać?
5: A więc zaczynamy zajęcia już 11 czerwca. Marta Kornalska. Zajęcia się będą odbywać o godzinie 9. Będą trwać około 45 minut. Są to zajęcia przeznaczone dla uczestników od drugiego roku życia i jest to oczywiście forma z opiekunem, opiekunami, tak więc zapraszamy serdecznie takie całe rodziny.
4: Od drugiego roku życia, a ile najwięcej lat mogą mieć uczestnicy tych zajęć?
5: 4., 5 rok życia.
4: I co na tych zajęciach będzie się działo?
5: Zaczniemy od, to są takie zajęcia bardzo sensoryczne, zabawowe, trochę takie przygotowujące do podróży do przedszkola, czyli będziemy mieli trochę tutaj pląsów, będą też jakieś zabawy plastyczne, zabawy z chustą animacyjną, ale wszystko to będzie się odbywać troszeczkę w klimacie naszego muzeum, czyli trochę tak na terenie skansenu etnograficznego albo sali edukacyjnej, troszeczkę muzyki właśnie takiej folkowej, będziemy też sobie bawić się gliną, a także spróbujemy zrobić pranie w stylu dawnej wsi.
4: Czy to wszystko wydarzy się już 11 czerwca?
5: Nie. Zajęcia będą się odbywać co 2 tygodnie, tak więc wszystkie te tematy, każde zajęcia będą miały swoją tematykę. Tak? Zaczniemy sobie od skarbów natury, czyli będziemy sobie doceniać to, jaki jest nasz ogród w muzeum i na bazie tego będziemy przeprowadzać sobie różne eksperymenty właśnie sensoryczne.
4: Mówiłaś, że dzieci pojawiają się na tych zajęciach z opiekunami, ale tym opiekunem nie musi być tylko rodzic, prawda?
5: Nie musi. To może być babcia, może być dziadek, może być ciocia, może być starsze rodzeństwo nawet, tak więc ktoś pełnoletni.
4: Teraz przejdziemy może do popołudniówek w muzeum. Czym będą się różnić od tych porannych spotkań?
6: Popołudniówki w muzeum polecamy dla osób, które... Agnieszka Tomaszewska. Trochę zmęczone już pracą, po pracy czy po szkole dzieci mają ochotę na coś kreatywnego, żeby odpocząć, zrelaksować się. Proponujemy zajęcia z naszej takiej stałej oferty, wzbogaconej już teraz oferty warsztatowej. Na tych zajęciach będziemy i lepić, i kleić, i wycinać, i motać. Będą to zajęcia takie bardzo i plastyczne, kreatywne, więc każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Możemy też, będziemy pewnie też wprowadzać jakieś nowe zupełnie warsztaty, które nie są w naszej ofercie i na pewno każdy sobie znajdzie coś dla siebie.
4: Powiedz proszę, kiedy można się spotkać w ramach tej popołudniówki w muzeum?
6: To będą zajęcia naprzemiennie z porankami maluszka, czyli pierwsze spotkanie będzie 18 czerwca. O godzinie 16.30 będziemy rozpoczynać takie zajęcia. Będą one trwały tak do półtorej godziny, więc będzie ta możliwość takiego spokojnej pracy, żeby zrobić sobie wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, żeby się nie spieszyć, żeby wyjść z czymś bardzo kreatywnym, takim swoim.
4: A powiedzcie proszę, skąd taki pomysł, żeby rozszerzyć tą tradycyjną ofertę edukacyjną muzeum?
6: Robimy to, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia muzeum i chcieliśmy zachęcić wszystkich, żeby każdy miał możliwość przyjścia, spróbowania swoich sił w czymś, co na co dzień nie ma nawet czasu zrobić, albo boi się spróbować czegoś nowego. Tutaj się nie ma czego bać, można przyjść, spokojnie sobie zrobić to, co proponujemy i spróbować swoich sił.
5: Ja myślę, że jeżeli chodzi o poranki z maluszkiem, no to myślę, że tutaj jest fajna forma taka, żeby te maluchy już od tego wczesnego wieku zaznajomić i w ogóle pokazać im muzeum i jakieś takie opcje poprzez zabawę, nie? Żeby po prostu zapoznały się już. Myślę, że rodzice też, czy to opiekunowie też bardzo chętnie tuż tutaj spojrzą na to z muzeum z trochę innej strony.
4: Gdzie szukać informacji o zajęciach?
5: Na naszych social mediach, a także na stronie muzeum, a także w mediach.
3: To były pracowniczki Konińskiego Muzeum, Monika Marciniak, także Marta Kornalska i Agnieszka Tomaszewska. Teraz zmieniamy temat. Odwiedzili miejsce opisane w książce Róża bez kolców i nawiązali współpracę z Muzeum Tatrzańskim. W ten sposób członkowie Konińskiego PTT-ku przypomnieli związki pisarki Zofii Urbanowskiej z Zakopanem. Posłuchajmy.
7: No my z sercem pojechaliśmy do Zakopanego i nasze serce i serce pani Zofii Urbanowskiej do tego Zakopanego zawieźli.
3: Marek Chlebicki, Koniński Oddział PTT-ku.
7: Ponieważ ona była bardzo związana z Zakopanem, bardzo byśmy chcieli, spotykając się zawsze 1 stycznia przy grobie pani Zofii Urbanowskiej, co roku, no to naszym marzeniem było to, żeby ona na stałe wróciła do Zakopanego.
8: Jako, że organizacja tego przedsięwzięcia trwała dosyć długo.
3: Wanda Gruszczyńska, Koniński Oddział PTT-ku.
8: Bo zaczęliśmy już w zasadzie w zeszłym roku i udało nam się również oprócz honorowego patronatu namówić osoby, instytucje wspierające. No i oczywiście uzgodnienia z Muzeum Tatrzańskim, czyli bardzo cenne poparcie Muzeum Tatrzańskiego, gdyż prelekcja, która się odbyła się w bardzo nowoczesnej sali niedawno, w zeszłym roku czy 2 lata temu, oddanego Muzeum Palace. Było to naprawdę bardzo dogodne i efektowne. Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym, odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskim czasopiśmie. I cele były takie: przypomnienie Zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze 4 osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki, podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. I tutaj chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, 2 lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie organizowanej dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje, i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Ta korespondencja jest tam w takim segregatorze, można ją sobie przeczytać. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92 i także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły Pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na Szkołę Artystyczną imienia Kenara. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, między innymi szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach. I również wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. Mamy dom kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora, a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem.
3: A byli to członkowie konińskiego PTTK-u, Marek Chlebicki i Wanda Gruszczyńska. Na koniec przenosimy się do Kazimierza Biskupiego. O geotermalnych planach gminy mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
9: Jak wiemy bardzo dobrze, kończy się przemysł paliwowo-energetyczny. Już za kilka lat w ogóle przestanie funkcjonować na terenie powiatu konińskiego. W roku 2011 byłoby to ostatnią tonę węgla z odkrywki Kazimierz. W tej chwili tereny, które mamy po pełnej rekultywacji w kierunku wodnym, rolniczym i leśnym. No i czas tutaj na strefę inwestycyjną. Po pełnej analizie i możliwościach pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, a wiemy, że po byłych wyrobiskach będą farmy fotowoltaiczne, będą elektrownie wiatrowe, ale pojawiła się możliwość złożenia wniosku na wykonanie odwiertu geotermalnego i taki wniosek został złożony. Oczywiście to było prawie 3 lata pracy, różnego rodzaju analiz, dokumentacji, samego złożenia wniosków. Bardzo się cieszymy, bo jako jedni z trzech samorządów na terenie Wielkopolski takie dofinansowanie otrzymaliśmy. W chwili, kiedy zostałem wójtem, można powiedzieć 22 listopada 2018 roku, podjąłem takie działania, żeby rozwój naszej gminy był długofalowy. Idziemy w kierunku przede wszystkim oszczędności energetycznej na wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Mamy panele fotowoltaiczne. No i tutaj odwiert geotermalny, który typowo chcemy przeznaczyć pod przemysł i rozwój tych terenów. Mamy potężne tutaj przestrzenie, które można zagospodarować. Chcemy już przygotować się do przyszłych lat, które umożliwią pozyskanie przede wszystkim energii ekologicznej, bo na tym będziemy bazować. I wierzę w to, że przez kolejne lata uda nam to się skutecznie realizować. I jest to przede wszystkim wielki przeskok technologiczny. Mamy energię, którą możemy pozyskać de facto ze źródeł za darmo. Jest kwestia inwestycji w infrastrukturę. My już mamy opracowany wstępny plan, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tutaj ciepła, ale też wiemy, że nie tylko ciepła, ale także i produkcji energii elektrycznej. W pierwszej fazie koncepcja obejmuje dostarczenie energii do strefy ekonomicznej, która jest planowana i projektowana pomiędzy gminą Kazimierz Biskupi a gminą Kleczew. Ale tutaj także o zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Kazimierza Biskupiego, Nieświastowa, Kozarzewka, no i w dalszej perspektywie dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, jest to kwota 16 milionów złotych. Szacowany koszt jest to 23-24 miliony złotych. Po wstępnej analizie głębokość odwiertu jest to 2620 metrów, temperatura w złożu wody 95 stopni. Tak jak powiedziałem, jest to szansa wielkiego rozwoju Kazimierza Biskupiego całej gminy. Wstępny odwiert geotermalny udowodni, że możemy pozyskiwać źródła ciepła. Udowodni to, że możemy pozyskiwać ciepło ze źródeł odnawialnych, ekologicznych. Jest to powiązane przede wszystkim z przyszłością całego Kazimierza Biskupiego i całej gminy, bo mając ekologiczne źródło ciepła, które może zasilić przyszłe hale przemysłowe, różnego rodzaju przemysł, różnego rodzaju hale produkcyjne, daje nam wielką szansę i wielki skok, jeżeli chodzi o czas. A czas jest najważniejszy. Czas transformacji Wielkopolski Wschodniej. Potem kolejne lata, które całkowicie wyłączą elektrownię konwencjonalną na naszym terenie, która także znajduje się na terenie gminy Kazimierz Biskup, i chcemy po prostu krok do przodu i przyszły inwestor, który przyjdzie, żeby wiedział, że ma energię, którą może pozyskać ze źródeł geotermalnych.
3: To był wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Magazyn reporterów przed nami. Dzisiaj odwiedzimy dwie gminy powiatu konińskiego, gminę Ślesin i gminę Kazimierz Biskupi. Zaczynamy wizytą w gminie Ślesin, ale nie w Ślesinie konkretnie, a w Licheniu. Ponieważ już niebawem, w sobotę 20 czerwca, będzie w tamtejszym sanktuarium maryjnym festiwal Licheń Młodych. I więcej na ten temat powiedziały mi Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z biura prasowego Licheńskiego Sanktuarium. Posłuchajmy. Dzisiaj w radio gościnie z Sanktuarium Licheńskiego, z biura prasowego, tak?
5: I biura promocji.
3: I biura promocji, tak to oficjalnie się nazywa. Patrycja Nawrocka, cześć.
5: Cześć.
3: I Nadia Lisowska.
5: Cześć.
3: Także cześć. Hej, spotykamy się dlatego, że duże wydarzenie szykuje się w Licheniu. Wydarzenie kulturalne, wydarzenie dla młodych, więc nasza stacja jest jak najbardziej odpowiednim miejscem, aby o tym wydarzeniu mówić i je promować. To festiwal Licheń Młodych. No i ja myślę, że najpierw fajnie byłoby porozmawiać w ogóle o tym haśle Licheń Młodych. Skąd ono się wzięło? Czy to od razu był festiwal? I o co chodzi w całej tej idei?
5: Właściwie Licheń Młodych to inicjatywa, która zrodziła się w sercu Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej już 2 lata temu. I jest to taka forma zaproszenia, które kierujemy do młodych ludzi tak naprawdę z całej Polski, jako zachęta do wspólnego poszukiwania Boga, sensu oraz wspólnoty serc. I w tą akcję, inicjatywę zaangażowani są zarówno świeccy, jak i duchowi, którzy starają się wspólnie stworzyć młodym ludziom przestrzeń do refleksji nad wiarą i życiem właśnie tutaj u nas w sanktuarium. I w ramach tej inicjatywy mamy także comiesięczne msze święte z młodymi i dla młodych, które odbywają się w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 16 w Bazylice Licheńskiej. I te msze są z homilią skierowaną do osób młodych. Zapraszamy takich księży, którzy mają realną styczność z osobami młodymi. Wiedzą, jakim słowem można do nich trafić i jakie mają problemy te osoby młode. Dodatkowo wyjątkową atmosferę liturgii zawdzięczamy młodzieżowym zespołom muzycznym, które posługują podczas tych mszy, i one właśnie sprawiają, że ta modlitwa jest jeszcze bardziej radosna, bardziej żywa i pełna uwielbienia Boga.
3: No właśnie, ja wczoraj tak byłem na pogrzebie, w związku z tym trafiłem gdzieś do kościoła. No wiadomo, pogrzeb, no to za wesoło być nie mogło, to jest oczywiste. Natomiast moja żona powiedziała coś takiego, że nie wiem, na ile mogę mówić w sumie, bo to jej przekonania, że no ale dobrze, powiedziała, że ona by chodziła do kościoła częściej, gdyby było w nim weselej.
5: Więc zapraszamy na nasze msze święte z młodymi i dla młodych.
3: Okay.
5: Zawsze staramy się właśnie zadbać o tą atmosferę, żeby faktycznie te msze były takie dedykowane właśnie osobom młodym. No bo wiadomo, msze mamy w Lichenińskiej Bazylice bardzo często, no, codziennie, ale właśnie ta msza w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 16 jest dedykowana właśnie typowo osobom młodym i zawsze staramy się też, żeby po tej mszy coś było. Uwielbienie, jakaś agapa, czyli wspólna integracja, koncert, konferencja.
3: Uwielbienie, czyli muzyka, tak?
5: Tak, uwielbienie przed na przykład Najświętszym Sakramentem. Wystawiamy wówczas Najświętszy Sakrament i to jest też taki moment takiej refleksji, że możemy się zatrzymać i właśnie wówczas też w tym śpiewie tych zespołów muzycznych po prostu się modlić.
10: ale uwielbienie też może mieć taką formę bardziej tańca, radości, ale to już raczej nie w bazylice, tylko na przykład na zewnątrz.
3: A agapa, czyli nie robimy tak, że się kończy msza i wszyscy idą do domu, tylko jest jeszcze...
10: spotkanie integracyjne na przykład.
3: Po prostu rozmawiamy, tak. Mamy kawkę, herbatkę. Dokładnie, i tak. Lepiej się poznajemy, nie jesteśmy oczywiście anonimowi.
10: Tak.
3: Rozumiem.
10: Oprócz tego mamy również Instagrama Licheń Młodych, na którym działamy na bieżąco i nagrywamy również podcasty na naszym profilu na YouTubie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, więc bardzo serdecznie zapraszam.
3: Ja domyślam się, że cel główny jest taki, żeby zachęcić także coraz więcej młodzieży do tego, żeby Licheń przez tę młodzież był odwiedzany.
10: Jak najbardziej tak. Zapraszamy osoby młode, ale także te młode duchem, bo już niejednokrotnie słyszeliśmy, że ktoś starszy pojawił się na tych naszych mszach, bo oczywiście nie jest to zakazane.
3: Czyli ja taki 40-latek mogę się...
10: Jak najbardziej, jak najbardziej, bo właśnie...
3: Bo jestem młody duchem.
10: Tak, no to jest najważniejsze i te osoby właśnie też mówią, że to jest msza dla młodych, to tam tylko nazwa, my bardzo chętnie przychodzimy i chcemy w tym uczestniczyć. Także ja bym powiedziała, że ten festiwal jest nawet takim zwieńczeniem całego roku tych mszy z młodymi i dla młodych, że to jest właśnie wszystko spięte w jedno wydarzenie.
3: Czyli takie podsumowanie
10: Dokładnie.
3: Tego wszystkiego, co przez cały rok się działo. No dobrze, to festiwal. O festiwalu słów kilka. Jak słyszymy słowo festiwal, to znowu tak kojarzy nam się to przede wszystkim z muzyką, ze sceną, zabawą przy dźwiękach. Jak będzie wyglądał festiwal młodych w Licheniu tegoroczny? Może dodajmy jeszcze, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, że to 20 czerwca sobota. Wtedy będzie się to wszystko na terenie Sanktuarium Licheńskiego,
10: tak.
3: Domyślam się, działo. Okej, to kilka słów o festiwalu.
11: Na naszych gości czekają tacy artyści jak Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli, Pokój i dobro. Są to znani artyści polskiej muzyki chrześcijańskiej, ale poza tym na naszych gości czeka także Teatr A, który na pewno będzie bardzo klimatycznym wydarzeniem, ponieważ będzie on po zmroku i z użyciem ognia. Więc na pewno będzie to bardzo ciekawe wydarzenie.
3: Takie fire show? Coś w tym stylu?
11: Coś takiego.
3: Okay.
11: Przedstawią spektakl Siewca. W programie znajdzie się też uroczysta msza święta, konferencje, świadectwa wiary.
3: Trzeba jakoś się wcześniej zapisywać, czy kupować jakieś bilety?
11: Nie, wstęp na festiwal jest bezpłatny, więc możecie po prostu przyjść i świetnie się z nami bawić.
3: Okej. Okay. Festiwalowi towarzyszy hasło wprowadzajcie słowo w czyn. Rozwińmy tę myśl.
10: To hasło czerpie inspirację z hasła trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze i ta myśl ma być zaproszeniem do takiego głębszego wejścia w życie Ewangelią, by to Słowo Boże nie pozostawało jedynie inspiracją, ale takim realnym przewodnikiem naszych codziennych wyborów i postaw.
3: Czyli mniej gadać, więcej robić.
10: Jak najbardziej tak.
3: W prostymi słowy.
10: Najpierw słuchać, uczęszczać systematycznie do kościoła i faktycznie gdzieś tam słuchać to, co jest nam przekazywane, ale potem wprowadzać to słowo w czyn.
3: To wszystko będzie działo się, rozumiem, w plenerze?
10: Tak, w plenerze przed Bazyliką Licheńską. W nawiązaniu do tego hasła na festiwalu będzie czekał na naszych uczestników także ksiądz Artur Kosier wraz z młodzieżą.
3: Zdaje się, że to kapelan Konińskich Harcerzy, tak?
10: Tak.
3: Co kojarzę stąd jego nazwisko.
10: Tak, oraz dyrektor Centrum Caritasu diecezji włocławskiej. Oni przyjadą i opowiedzą o swoich misjach w Kenii. Właśnie, więc będzie to faktycznie fajna żywy okazja przykład. Do tego, żeby właśnie żywy przykład, jak wprowadzać słowo w czyn. Nasz na pewno festiwal poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodych. Jest to wspólnota ewangelizacyjna działająca przy naszym duszpasterstwie młodzieży i powołaniu Zgromadzenia Księży Marianów.
3: Okay.
10: W Polsce. Więc oni nas wprowadzą w taką naprawdę fajną atmosferę radości. Byli z nami w zeszłym roku, bo to jest druga edycja naszego festiwalu i świetnie to poprowadzili, więc w międzyczasie, między właśnie konferencją, różnymi koncertami, mszą świętą, będziemy mogli się także po prostu wspólnie integrować i bardzo dobrze bawić.
3: Okej, okay, program gdzieś możemy znaleźć w sieci, tak? Imprezę?
10: Tak, program jest na naszym Instagramie Licheń Młodych.
3: I powiedzmy jeszcze, bo 20 czerwca, a o której się zaczyna to wszystko?
11: Rozpoczynamy o godzinie 12 mszą świętą.
3: Okej. I potem przechodzimy do części tej bardziej, nazwijmy to, artystycznej.
11: Artystycznej, tak.
3: Jeszcze raz, Festiwal Lichej Młodych, 20 czerwca, startuje festiwal w samo południe. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp będzie bezpłatny, darmowy. A jeszcze tak, korzystając z okazji, że się spotykamy, czyli doszło do tego spotkania takiego z mikrofonem między stroną redaktorską, czyli mną, a wami, czyli biurem tak prasowo-promocyjnym w Licheniu. Powiedzmy kilka słów na temat tego, co dzieje się w ogóle w Licheniu, bo tych wydarzeń to jest cała masa, tak poza festiwalem.
10: Tak, dlatego zachęcamy, by śledzić naszego Facebooka i naszą stronę, ponieważ faktycznie, no praktycznie co tydzień się u nas coś dzieje. Zapraszamy serdecznie na spotkanie orkiestr, które odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 12 wspólną mszą świętą. Wspólnie zagra przed schodami Bazyliki taki wspólny koncert na cześć Jana Pawła II, który 27 lat temu odwiedził nasze licheńskie sanktuarium.
3: Byłem wtedy, tak. Widziałem, tak, byłem. Potwierdzam, że był tam Jan Paweł II, był, tak, widziałem.
10: Niestety nie było nas tutaj.
3: Nie było was wam dane.
10: Nie było nam dane, ale widzimy dużo filmików. I co, na pewno zapraszamy, bo od ostatniej niedzieli czerwca ruszamy znowu z letnimi koncertami przy fontannie.
11: To każdą niedzielę?
10: Każdą niedzielę o godzinie 15:15. Będą takie koncerty.
3: A Bazylika Sonans, dobrze wypowiedziałem tą nazwę, to jest coś takiego, jest wakacje, nie?
10: Tak, wakacje, ale...
11: 28 czerwca, to jest chyba niedziela?
10: Też ostatnia niedziela czerwca, tak.
3: Tak.
10: Od 28 czerwca, w każdą niedzielę będzie koncert
3: na organach.
10: Sonans, dokładnie.
3: Największych w Polsce.
10: Tak.
3: Cały czas, tak?
10: Tak, cały czas, niezmiennie.
3: Co jeszcze w wakacje się będzie działo?
10: W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej od lat przeżywamy Misterium Męki Pańskiej, a w tym roku zrodził się piękny pomysł, by przygotować Misterium o życiu Matki Bożej, tak jako formę wdzięczności za jej obecność, opiekę i miłość. Dlatego już dziś kierujemy do was serdeczne zaproszenie na to wydarzenie. Misterium o Matce Bożej odbędzie się w Licheńskim Sanktuarium 15 sierpnia w godzinach wieczornych.
3: Bardzo wam dziękuję za to, że byłyście dzisiaj w Konińskim Meloradiu. Patrycja Nawrocka, dzięki wielkie.
10: Dziękuję również.
3: Nadia Lisowska.
11: Dziękuję.
3: Biuro prasowe, także zajmujące się promocją Licheńskiego Sanktuarium. Tak, i teraz zmieniamy temat. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się z Lichenia, z gminy Ślesin do gminy Kazimierz Biskupi. Tutaj już do stolicy gminy, a więc do Kazimierza Biskupiego. Tam zmienia się park. Więcej na ten temat tego, co się zmieniło, tego, co zostało udoskonalone, dodane, z czego można tam już korzystać. Więcej na ten temat mówi wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.
12: Plany, które mieliśmy do roku 2026, zostały zrealizowane. Część, na której się znajdujemy, została już odebrana przez konserwatora, dopuszczana do użytkowania. I oczywiście prace w parku, jak ktoś mi się pyta, ile będą trwały, ja mówię długo, 10, 20, 50, 100 lat. To jest nieskończona praca, cały czas będzie udoskonalany i dopóki ja będę wójtem, też to będzie kontynuowane. Znajdujemy się na terenie, który ma prawie 5 hektarów, także to jest potężna powierzchnia. Zaczęliśmy w 2022 roku modernizację tego obiektu. Jak wiemy, OZOCZA zaczął być budowany w 2012 jeszcze za pana wójta Janusza Puszkarka, za co serdecznie dziękuję, bo on podjął te rękawice, otrzymał dofinansowanie i ten podstawowy szablon wykonał. A my teraz go modernizujemy typowo pod dzieci, młodzież, no i starszych. W tym momencie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie mamy część już zagospodarowaną. W dalszym etapie, już w połowie czerwca, zakończone zostaną prace związane z rozbudową tutaj stawu, który jest za moimi plecami. Zostanie to dopuszczone do użytkowania, podejrzewam, sierpień, wrzesień, czyli to też będzie dodatkowy element, o który się wzbogaci ten element. Tą nieruchomość oczywiście kupiliśmy od osób prywatnych, bo w ogóle doszło do zakupu 3 nieruchomości, bo tutaj wyglądało całkowicie inaczej. W dalszym etapie będziemy szli w kierunku klasztoru misjonarzy świętej rodziny. Będziemy chcieli zagospodarować go dalej. Przez ten okres 4 lat korzystaliśmy z różnych źródeł finansowania. Z Polskiego Ładu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z LGD-u, no, z różnych tam form pozyskiwania środków. Na Na tą chwilę to, co tutaj widzimy bez tej części stawu, jest to niecałe 3,5 miliona, 3 miliony 470, z czego dofinansowania łącznie z wszystkich instytucji otrzymaliśmy ponad 2 miliony 700.
3: To był wójt Kazimierza Biskupiego, Grzegorz Maciejewski i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się Państwu nisko. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam. Damian Kruczkowski koło mnie, to dyrektor Konińskiej Biblioteki.
13: Witam ciebie, witam państwa.
3: I osoba, która dzieli się swoją wiedzą właśnie podczas naszej audycji Żywoty Nieświętych. Sporo już sylwetek, Damian, przedstawiłeś. Najczęściej były to osoby, które może nawet znałeś, znaliśmy, bo żyły całkiem niedawno, albo cały czas żyją, albo tak osoby, które żyły w XX, XIX wieku, a dzisiaj będzie zupełnie inaczej, bo przeniesiemy się aż do wieku XVI. Ale osoba zupełnie znana wszystkim Koninianom, znaczy być może życiorys niekoniecznie, ale jego nazwisko na pewno, Jan Zemełka, Zemelius. Mamy dom Zemełki w Koninie, ta nazwa często się pojawia, mamy też ulicę Zemełki i osiedle, tak też nazywamy w sumie, na to osiedle mówimy, że na Zemełki. A kim też ten Zemełka tak naprawdę był?
13: No właśnie, bo to jest postać, która, można by powiedzieć, żyła w, no, w zamierzchłej przeszłości już dla nas, bo to był przełom XVI-XVII wieku i przecież w Koninie w wiekach następnych i obecnie żyje więcej osób, które są nam bliższe, znaliśmy je doskonale, ale faktycznie te ich życiorysy bardzo często już teraz giną gdzieś w pomroce historii, a Zemełka cały czas jest na topie. Być może właśnie dlatego, tak jak wspomniałeś, że pozostawił ten dom, który nadal jest nazywany domem Zemełki, on żyje. Natomiast ciekawa jest w ogóle postać Jana Zemełki, ponieważ akurat miasteczka tej wielkości co Konin w wieku XVI-XVII no, nie wyróżniały się niczym szczególnym, a już trudno by szukać właśnie postaci, które byłyby stosunkowo dobrze znane i opisane. A tak jest w przypadku Zemełki. Urodził się w 1539 roku w Kurowie. Tam jego ojciec Maciej był sołtysem Kurowa, więc możemy już domniemywać, że była to rodzina pewnie chłopskiego stanu, a być może z szlacheckiego, ale schłopiałego, bo też się tak działo. Na pewno musiał to być ktoś znaczny, kto miał jakąś charyzmę, cieszył się autorytetem, bo sołtysem też w tamtych czasach nie zostawał byle kto. I zresztą tak jest trochę do dzisiaj, ale wtedy to było szczególnie ważne, żeby ta osoba, która stoi na czele wsi, no, była jakiegoś znaczniejszego rodu niż wszyscy pozostali. Kurów, dla tych, którzy nie wiedzą, znajdował się mniej więcej za dawnym szpitalem zakaźnym, a obecnym marketem, tak, a obecną szkołą górniczą, tam trochę w dole. Jeżeli byśmy pogrzebali w starych fotografiach i poszli na spacer tam za szkołę schodkami i ścieżką w dół, weszli trochę w zarośla, to jeszcze znikome ślady tej dawnej wsi byśmy zobaczyli. A już na pewno takim śladem jest stara kapliczka, odnowiona niedawno, niedaleko wejścia do byłego basenu odkrytego. Ci, którzy tamtędy spacerują, na pewno tę kapliczkę doskonale znają. Tam, w tym miejscu, gdzieś niedaleko stała chata Zemełków i tam na świat w 1539 roku przyszedł Jan Zemelius, czy też Jan Zemełka. Myślę sobie też o tym, że rodzina musiała być znaczniejsza, ponieważ Jan też wykazywał od razu pewne predyspozycje do nauki, miał możliwości, ojciec miał trochę więcej majętności niż standardowy mieszczanin czy mieszkaniec Konina, a Kurowa w szczególności. Bodzy Mełkowie mieli jakieś swoje nieruchomości też w samym mieście. Faktem jest, że stać było rodzinę na wysłanie Jana do szkół i w pewnym momencie Jan pojawił się w Akademii Krakowskiej w Krakowie, którą ufundował Kazimierz Wielki. Później podniosła ją królowa Jadwiga Andegaweńska z, można powiedzieć, z takiego już trochę upadku, dzięki temu, że zapisała Akademii Krakowskiej swoje klejnoty. Akademia, czyli dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński, mógł się dalej rozwijać. Tam Jan studiuje, później na studia przenosi się do Padwy, więc to jest w ogóle, jak dla nas, dla Konina, zwłaszcza tego XVI-wiecznego, to jest coś niebywałego, ponieważ już na studia, zwłaszcza za granicą, mógł pozwolić sobie naprawdę mało kto, chyba że był bogaty z domu albo miał jakiegoś bogatego protektora. Dość powiedzieć, że Jan Zemełka kończy studia, pisze doktorat. Oryginał tego doktoratu możemy dzisiaj obejrzeć na Uniwersytecie w Sorbonie, a skany możemy obejrzeć w bibliotece w Koninie chociażby i tłumaczenie tego doktoratu też można przeczytać.
14: Na jaki temat on był?
13: Znaczy, to był głęboko filozoficzno-biologiczny, ponieważ te dziedziny nauk wówczas, one były dość płynne i jakbyśmy dzisiaj chcieli przeczytać taką pracę, to znajdziemy tam wiele elementów. Zresztą sam fakt, że praca liczy kilkanaście stron i to już był doktorat, a dzisiaj doktoraty muszą mieć dobrych kilkaset stron, żeby były uznane doktoratami, to myślę, że gdyby współczesny doktorant ze swoją pracą jeszcze nieobronioną pojawił się w XVI wieku z kilkuset stronicami, to pewnie by został spalony na stosie, bo powiedzieliby, że przecież to jest niemożliwe. No to jakiś cyborg jest.
14: Nikt albo nie może czary.
13: Albo czary, dokładnie. A to tylko AI na przykład.
14: Czyli czary prawie.
13: Czyli
14: że.
13: Czary. W każdym razie faktem jest, że Jan Zemełka kończy te studia, wraca do Polski i tutaj zaczyna robić karierę, ponieważ staje się po studiach zostaje lekarzem, ale też zostaje uwikłany w politykę samorządową, bo zostaje kilkakrotnie wybrany burmistrzem Kalisza, jest też jednocześnie pełni tę funkcję w Kaliszu i w Koninie. W Kaliszu w pewnym momencie legenda głosi, że znika z miejską kasą stamtąd i wraca do Konina, więc Kalisz nie do końca chce pamiętać o Janie Zemełce, ponieważ mają mu za złe tę jakąś tam malwersację. Dziś nie wiemy z pewnością, że tak się zadziało, ale mogło być coś na rzeczy. Bierze sobie za żonę Elżbietę Roszkównę z Koła, córkę kupca, więc mam też takie poczucie i zresztą nie tylko ja, że to ona prowadzi mu dom, ponieważ on bywa, on jest politykiem, on jest już uznanym lekarzem, leczą się u niego.
14: I ten dom już jest Zemełki, już
13: Tak, no dzięki temu, że...
14: Dzięki pieniądzom z Kalisza.
13: Kto wie, może tak być, no ale jakby my wolimy myśleć, że...
14: Że dzięki, było inaczej.
13: Dzięki pieniądzom z jego praktyki lekarskiej, ponieważ leczą się u niego możni tego ówczesnego świata, protektorem jego staje się Piotr Żychliński z Żychlina, więc ma on na pewno klientelę taką, która może mu zapłacić całkiem niemałe pieniądze i z tych pieniędzy właśnie Jan Zemełka buduje pierwszą murowaną kamienicę w mieście, czyli taką podstawową część obecnego domu Zemełki, bo obecny dom Zemełki jest trochę większy niż ten oryginalny, pierwotny, ponieważ w kolejnych wiekach był rozbudowywany, dokupowane były działki, domy były łączone. Natomiast ja też lubię myśleć o tym w ten sposób i to podkreślają zresztą też różni historycy, że jakby właściwie matką sukcesu Jana Zemełki była jego żona właśnie, Elżbieta Zemełkowa, która córka kupiecka, znała się na prowadzeniu interesów, pewnie podpatrywała ojca w kole, najprawdopodobniej też mu pomagała i to ona umiała obracać tak tym pieniądzem podczas nieobecności Jana Zemełki, że ten majątek nie został roztrwoniony, a rozwijał się dla Dlatego możliwe było później, że Jan Zemełka po tych studiach, po tych praktykach, po tych swoich wojażach Kalisz, Konin, Konin, Kalisz, ale też Kraków i inne duże miasta, Zemełka oprócz tego, że wystawia tę kamienicę murowaną, buduje sobie przecież niemałą kaplicę grobową, w której po śmierci spocznie razem z żoną, ale do tego czasu jeszcze chwila. Ja myślę sobie też, że to nie do końca pewnie te jego peregrynacje są zbadane, ale sądzę, że on nie tylko po Polsce przecież podróżował. Na pewno w jego zasięgu była i Europa, bo było go na to stać. Niestety nie zostawił po sobie potomstwa. Zemełkowie by, schodząc z tego świata, zamykali jakby tę gałąź rodu. Czy faktycznie nigdy nie mieli dzieci? Tego też nie wiadomo. Nigdzie w annałach się to nie zachowało, taka informacja. Może były jakieś dzieci, może zmarły po porodzie, może zmarły jako naprawdę niewielkie dzieciątka. Też musimy sobie powiedzieć jasno i dość brutalnie, że kiedyś dzieci były traktowane trochę jak inwentarz żywy. Jak się uchowało, to się uchowało i było, i wtedy znaczyło coś. Ale dopóki było małe i nie było pewne, czy przetrwa wszystkie pory roku, wszystkie różne choroby i tak dalej, to raczej się tak podchodziło do tego, że no okej, Bóg dał, Bóg wziął. Więc mogło się tak zdarzyć, że po jakichś maleńkich dzieciach Jana i Elżbiety Zemełków nie ma śladu. Natomiast ten wielki na tamten czas człowiek, bo ludzi wykształconych w tamtym czasie i obytych w świecie nie było zbyt wielu, więc podejrzewam, że miał naprawdę szerokie kontakty i był kimś znacznym. I ktoś, kogo dzisiaj my chcemy upamiętniać, bo mamy po nim ten dom, który służy mieszkańcom, no schodzi z tego świata i niestety nie zaznaje spokoju w tej krypcie grobowej, w której miał spocząć. Spoczął oczywiście i on, i jego żona spoczęli w krypcie kaplicy zemełkowskiej przy kościele świętego Bartłomieja w Koninie. Natomiast przez lata i w kolejnych wiekach, jak to było w zwyczaju różnych szabrowników i nie tylko, jak był remont jakiś w kościele, to do takich krypt zrzucano resztki cegieł, zaprawy, jakieś stare narzędzia, czasem śmieci się rzucało, czasem jak ktoś miał ochotę zajrzeć do tego grobu jednego, drugiego, to zaglądał, mieszał kości, robił różne rzeczy, wynosił co cenniejsze precjoza albo elementy ubrań, trumien. I wiem z kolei, że w czasach PRL-u, kiedy zajrzano, ówczesny proboszcz zajrzał do krypty, a chciał założyć ogrzewanie w kościele, to uznał, że zawartość krypty jest tak wymieszana, jakieś resztki kości ze śmieciami i tak dalej, więc co zrobił? Wymiótł to wszystko z tej krypty i zrobił tam kotłownię, więc...
14: Straszne.
13: Także koniec Zemełki, można powiedzieć, był dość przykry, bo o ile, tak jak powiedziałem, został po śmierci złożony w tej krypcie, to niestety jego miejsce pochówku nie zostało uszanowane na tyle, na ile być powinno.
14: Ale kaplica jest cały czas.
13: Kaplica jest, oczywiście, tak. Kaplica jest epitafium. Wiemy, kto w tej kaplicy powinien spoczywać. Szkoda tylko, że nie ma wzmianki, że tam też spoczywa żona Elżbieta Zemełkowa, no ale to już myślę, że są inni władni po temu, aby takie upamiętnienie Elżbiecie być może tam położyć. No niewątpliwie faktem jest, że kotłownia w miejscu pochówku Jana Zemełki, ale
14: ona tam
13: sobie,
14: cały czas jest, ta kotłownia?
13: Nie, chyba już w tej chwili nie, trudno mi powiedzieć, w samej krypcie nigdy nie byłem, aczkolwiek gdyby była taka możliwość, to nie powiem, chętnie bym do tej krypty zajrzał. Natomiast myślę sobie, że jakkolwiek by nie było, czy ta kotłownia tam była, jest, czy już jej nie ma, to paradoksalnie można by powiedzieć, że Jan Zemełka nawet po po śmierci, nie przez dom, nie przez kaplicę, nadal promieniuje na mieszkańców, bo dzięki temu, że ta kotłownia tam kiedyś była albo jest, rozchodzi się z tej kaplicy błogie ciepło.
3: Dziękuję bardzo. Damian Kruczkowski o Janie Zemelce opowiadał dzisiaj w Żywotach Nieświętych.
13: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
3: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński i także mówię do usłyszenia.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media

0: Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mamo, wiesz, że spotkamy Blue i Feriokonin?
5: O, kiedy?
4: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
5: Więcej na feriokonin.pl.
6: Po reklamie.

0: FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Młodzieżowy Konin w Meloradiu. No i w związku z tym goście jak najbardziej młodzieżowi. Tutaj od prawej strony z mojego punktu widzenia przedstawię gości. Jest Kacper z nami.
2: Dzień dobry.
1: Jest Flora.
3: Cześć.
1: Jest Kacper jeszcze jeden.
4: Cześć.
1: I jest także Cezary. Cześć Czarek.
5: Dzień dobry.
1: A dzisiaj taki klimat już zupełnie letni, wakacyjny. Bardzo się ciepło zrobiło w ostatnim czasie i już pewnie spoglądacie w kierunku tej ulubionej części roku, czyli wakacji. To czas, aby podsumować to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Ja takie ogólne pytanie więc zadaję, jaki był ten rok szkolny dla konińskiej młodzieży. Co szczególnego wydarzyło się w waszych szkołach? Co też może wydarzyło się przełomowego po prostu u was indywidualnie? I może tak właśnie w takiej kolejności zaczniemy od Kacpra. Kacper, absolwent już.
2: Tak, absolwent Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych. No, był to rok zdecydowanie przełomowy dla mnie i dla mojego rocznika, albowiem był to rok egzaminów maturalnych, które nie były proste w żadnym razie. Myślę, że poziom każdej matury był znacznie wyższy względem tego, co było zaprezentowane w zeszłym roku, poza informatyką, którą zdarzyło mi się pisać, która była przyjemna całkiem, jak na to, że jest to zwykle morderczy egzamin dla względem wyników, ale na pewno większość osób, z którymi rozmawiałem na temat wyników, jest zadowolona z tego, jak poszło.
1: I co, zdawałeś informatykę, coś jeszcze?
2: Z rozszerzeń zdawałem informatykę i angielski.
1: Co takiego jest na rozszerzeniu z informatyki?
2: Co
1: ci się trafiło?
2: Rozszerzenie z informatyki opiera się głównie na trzech rodzajach zadań. Czterech w sumie. Są zadania z programowania, gdzie no, większość osób bierze Pythona. Są takie czysto algorytmiczne zadania, których trudność raczej opiera się na zrozumieniu ich treści niż na zapisaniu ich. Jest zadanie teoretyczne, które jest warte 2% i myślę, że nie ma co się nad nim rozwodzić. Jest zawsze zadanie bazodanowe, które początkowo jest trywialne, ale ma dużo podpunktów i końcówka jest zawsze całkiem wymagająca. I zadanie z arkusza kalkulacyjnego, o którym nie wiem w sumie co mogę powiedzieć, bo jest bardzo zmienne.
1: Okej, okay. I co dalej planujesz? Teraz czekasz na wyniki, tak?
2: Czekam na wyniki i trzeba się wybrać na studia. Ja już mam wybraną uczelnię. Wybieram się na uczelnię WSB Merito w Toruniu, na informatykę w biznesie, na studia inżynierskie zaocznie. W tygodniu będę musiał gdzieś pracować. Gdzie jeszcze nie wiem, ale te wakacje na pewno spłyną mi pod hasłem poszukiwania pracy.
1: Okej, okay. No to powodzenia w takim razie, trzymamy kciuki. Flora, drugie liceum ogólnokształcące w Koninie. Ty którą klasę teraz kończysz?
3: Ja teraz kończę trzecią klasę, ale jestem też debatantką w drugim liceum, więc w tym roku jednak bardzo debatantką mi zleciał czas. Brałam udział w kilku turniejach, robiłam też debaty pokazowe. Nawet teraz pod koniec roku aktualnie szykuję się już do ostatniego turnieju w roku szkolnym. I bardzo debatancko mi to wszystko mijało. Chyba to był rok, w którym wzięłam udział w największej ilości debat. I jestem całkiem zadowolona z tego, co wychodziło z tych wszystkich.
1: Taka rywalizacja, tak?
3: No, tak, bo taka rywalizacja to jest też sport. Więc

0: dany rok minął mi zdecydowanie pod hasłem debat i zajmowało mi to większość czasu.
1: Okej, okay, drugie elo słynie z debat, z debatantów swoich, z ich osiągnięć. Co udało ci się osiągnąć i co w ogóle masz z tego debatowania?
0: W tym roku osiągnęłam tyle, że zajęłam z moją drużyną trzecie miejsce na wielkopolskim turnieju debat oksfordzkich. Oprócz tego zajęłyśmy też drugie miejsce w jednym ogólnopolskim turnieju i teraz przeszłyśmy do fazy finałowej Pucharu Wielkopolski, debat oksfordzki, do którego się aktualnie przyszykujemy. Oprócz tego organizowałyśmy też debaty pokazowe, po pierwsze w ramach projektów. Na jednej z nich miałyśmy nawet, gościłyśmy też posła, europosła i posła też na Sejm z Konina. No i nawet po zakończeniu roku jedziemy zrobić debatę pokazową.
1: Debatowaliście z posłem, tak?
0: Nie, nie.
1: Myślałam, bo chciałam się zapytać, czy go udało wam się go przegadać.
0: Nie, akurat. Nie próbowałyśmy, ale nawet po zakończeniu roku pierwsze co zrobimy, to pojedziemy na festiwal debatować.
1: No i co ci daje to debatowanie?
0: Debatowanie przede wszystkim daje mi bardzo dużą swobodę wypowiadania się, więc...
1: Co słychać?
0: To jest tak naprawdę największe, co mi debaty dały, to jest to, że naprawdę nie stresuję się już w ogóle mówiąc i jest to bardzo komfortowe, bo jednak wzrasta mi po prostu taka swoboda też w funkcjonowaniu na co dzień.
1: Spoko, bardzo fajnie. Kacper, jak to u ciebie wyglądał ten rok?
2: No generalnie to jestem teraz absolwentem właśnie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych.
1: Czyli też w tym roku matura, tak?
2: Tak, okay. Pisałem maturę i tu jeszcze mogę jako ciekawostkę podać, że także brałem udział w turnieju debat oksfordzkich w tym roku, ale to tak bardziej amatorsko, bo tak po prostu pierwszy raz chciałem zobaczyć, jak to jest i nawet debatowałem z Florą i było całkiem ciężko.
1: No, no. Znaczy, Flora wygrała, tak? Czy jak to było?
2: No, jakiś... w sumie to tak, ale na tym się nie skupiajmy. Możemy się skupić na maturach bardziej.
1: Okay.
2: W ogóle ja sobie wybrałem maksymalną możliwą liczbę rozszerzeń do napisania z matury. W sumie tak stwierdziłem, że skoro można 4 rozszerzenia wybrać, to czemu by wszystkich nie wybrać? Pisałem właśnie angielski, co no to akurat myślę, że chyba z 95% absolwentów pisze, czy maturzystów. Oprócz tego to jeszcze matematykę rozszerzoną, informatykę i biologię. Z czego dla mnie takim największym zaskoczeniem to była matura z biologii, ale nie dlatego, że była trudna, tylko w sumie, przynajmniej w moim odczuciu, właśnie w drugą stronę, bo to właśnie ta z biologii matura, to podchodziłem do niej tak jako ciekawostka, można powiedzieć, tak za żadnych przygotowań nie robiłem, a tak w sumie okazało się, że te zadania, co tam są, to tak większość z nich można było po prostu zrobić na logikę na przykład, oprócz tam czytania z tekstu po prostu. Też całkiem zaskoczeniem dla mnie było, jak na jednej stronie po prostu było zdjęcie pająka, tak na pół kartki i tak. Pomyślałem, że w sumie to chyba lepiej dla mnie, bo się pająków nie boję, a jakaś licealistka może właśnie panikuje i
1: będzie mi lepiej
2: na tle osób.
1: Oczywiście. Ale poradziłeś to z pająkiem.
2: Tak.
1: Okej, okay, spoko. No dobrze, teraz pora na nieco starszego przedstawiciela młodzieży, mającego już ponad 20 lat. Też, Czarek, jesteś po szkole?
3: Tak, tak, po zespole w kół górniczo-energetycznych.
1: Dzisiaj w przewadze, jak słychać, tak? Tak. ZSG Górnicza. Jak ten rok ci minął?
3: Raczej dość spokojnie. Przede wszystkim upłynął na poszukiwaniu pracy, z czym w Koninie jest niestety dość ciężko przez trudną sytuację na tym rynku.
1: Bo ty jesteś technikiem?
3: Technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej.
1: Aha, okej. To mógłbyś też chyba zdalnie pracować, nie? W jakiejś firmie spoza Konina też jest taka możliwość chyba w twojej branży.
3: Jest taka możliwość. Tutaj, choć tu myślałem bardziej, żeby poszukać czegoś związanego z poligrafią.
1: Mm-hmm, no to tak, tak to bardziej. Wtedy trzeba pewnie gdzieś tam się bo to jest obsługa maszyn, tak? Poligraficznych, przygotowanie.
3: Tak, tak. Dalej. Przygotowanie tam do druku. Ogólnie jest związane tak z drukarstwem.
1: Jakby jakaś firma poligraficzna potrzebowała, to tu jest chętne.
3: Tak, tak.
1: Oprócz tego jesteście też harcerzami, działacie w harcerstwie.
3: Tak, tak.
1: I pewnie sporo rzeczy robiliście w związku z tym.
3: Tak, nawet parę dni temu miało miejsce takie dość ważne dla nas wydarzenie, ponieważ udało się reaktywować siódmy szczep harcerski działający na Chowniu, który miał pewną taką trzyletnią przerwę w działaniu przez tam pewne turbulencje, które miały miejsce, ale właśnie w zeszły piątek udało nam się to reaktywować i z tego powodu jesteśmy tutaj szczęśliwi.
1: To takie wasze duże osiągnięcie związane z tym rokiem mijającym szkolnym i harcerskim.
3: Tak, tak. Teraz jeszcze zaraz w te wakacje jedziemy do Kosawysk, co też jest takim dość sporym dla nas wydarzeniem, ponieważ tam na obóz jeździmy co kilka lat, nie tak co rok.
1: To są góry, tak? Piwniczna Zdrój?
3: Tak, Beskid Sądecki dokładnie. Mhm.
1: To może ja zapytam tak teraz po kolei, jakie plany wakacyjne wy macie? Jakie ten plany? Obóz, wiadomo, coś jeszcze?
4: Tak, no ja również wybieram się jako opiekun na obóz. Będzie to wymagające 14 dni opieki nad harcerzami, ale jakby to jest coś, co ja robię z pasji, co bardzo lubię robić, więc mimo wszystko jadę, podjąć się tej pracy z przyjemnością. Poza tym jadę na jeszcze jeden jedno harcerskie wydarzenie, na Watrę Wędrowniczą, która tak w dużym skrócie jest zlotem dla wszystkich wędrowników, czyli takich najstarszych harcerzy z całej Polski pod koniec sierpnia. A poza tym, no, tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim będę musiał szukać mieszkania, szukać pracy. A z rzeczy typowo konińskich będę odpowiedzialny za organizację tęczowego pikniku 15 sierpnia. Chciałem serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić.
1: Mhm. W dzień wolny od pracy.
4: Dokładnie.
1: I gdzie to będzie, już wiadomo?
4: W obrębie bulwarów najprawdopodobniej, ale to jeszcze będziemy musieli potwierdzić z odpowiednimi urzędami.
1: No to czekamy na to wydarzenie. Będziemy o nim też mówili oczywiście. Tęczowy piknik. Flora. Jakie plany wakacyjne?
0: Moje wakacje zaczną się też monotonnie, bo od wyjazdu z debat, ale potem mam plany jechać w góry, wyrobić sobie patent żeglarski i pojechać też na obóz do Kosarzysk, więc ja mam całkiem zapełnione wakacje i dosyć aktywnie spędzone.
1: Mhm. Poświęciłaś czas na to, żeby je faktycznie tak zaplanować.
0: Tak, zdecydowanie. Ja zaplanowałam sobie te wakacje bardzo dokładnie, mam 4 dni wolnego.
1: A, no to nieźle. Powodzenia zatem zdobycia patentu i realizacji wszystkich celów. Kacper, następny maturzysta. No co, też szukamy pewnie zakwaterowania.
2: No właśnie, te wakacje to spędzę trochę właśnie na szukaniu mieszkania w Poznaniu. Trochę też będę musiał pomyśleć, na który kierunek konkretnie chcę iść, bo w sumie do teraz do końca nie mam pojęcia. A tak to z najbliższych planów to jeszcze w przyszłym tygodniu, albo nawet w tym, zamierzam wyjechać do Holandii na 2 miesiące do pracy. I no jest to też trochę spowodowane tym, że w Polsce ta płaca, szczególnie dla młodych, niedoświadczonych, nie jest jakaś zadowalająca, a przykładowo w Holandii to dla nich takie proste prace przy tych tak zwanych truskawkach. Mm-hmm. Nikt tam u nich nie chce tego robić, bo to dla nich marne grosze, a przyjedzie taki Polak i tu ma dwukrotność pensji z Polski, więc fajna się wydaje.
1: Okej, okay, to powodzenia w takim razie.
2: Dziękuję.
1: I Czarek, jak tam wakacje? Na obóz jedziemy?
3: Tak, tak, właśnie tutaj Kosawysk. Tu w tym roku będzie przypadał taki podwójny jubileusz, ponieważ stanica harcerska, do której jedziemy, będzie obchodziła w tym roku 100 lat. A też jednocześnie w tym roku będzie 30-lecie, odkąd nasze środowisko pierwszy raz tam się pojawiło na obozie.
1: Mhm. No to powodzenia życzymy w takim razie. No a dzisiaj w Młodzieżowym Koninie, w naszej audycji z młodzieżą rozmawiamy konińską o tym, jak minął, czy mija już tak, bo powoli się kończy ten rok szkolny. No i również o tym, co konińska młodzież będzie robiła w wakacje. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Kacper.
4: Dziękuję.
1: Flora.
0: Dziękuję.
1: Kacper.
2: Dziękuję.
1: I Czarek.
3: Dziękuję.
1: Ja także dziękuję. Mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
5: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, zaczynamy audycję Kulturalny Tygodnik. Wieża Ciśnień dzisiaj na tapecie, ale nie jesteśmy w wieży. Dzisiaj wieża jest w radiu. Robert Brzęcki, kurator Galerii Wieża Ciśnień, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Cześć, witam.
6: Cześć, dzień dobry.
1: Najczęściej spotykamy się po to, aby zapowiedzieć coś, zachęcić słuchaczy do tego, aby przyszli do wieży, zaprosić ich. Przed nami dwa wydarzenia czerwcowe. Dzisiaj zajmiemy się tym bliższym. 12 czerwca to będzie piątek. Jak to zwykle w wieży bywa, wtedy wernisaże odbywają się o godzinie 18:00. Wystawa prac Natalii Wegner z Linii. No i tutaj tak pobieżnie spoglądając na te prace, które można znaleźć na stronie Konińskiego CKIS-u, zachęcające nas do tego, aby zobaczyć całą wystawę, no to jest po francusku, czyli pejzaż, czyli kolaż. Te dwa słowa kluczowe,
6: tak,
1: można tak powiedzieć?
6: Można tak powiedzieć, poza tym sam tytuł podprowadza, bo o ile na przykład w sytuacji tej poprzedniej wystawy, gdzie mieliśmy do czynienia z tytułem Delta S, nie, no to od razu na samym początku robi się grubo, bo w ogóle nie wiadomo, co o tym myśleć, ale tutaj jakby jest takie podprowadzenie, można powiedzieć, centralnie, czyli jeżeli z linii, to prawdopodobnie można podejrzewać, że albo to będzie rysunek, albo to będzie na przykład właśnie widnokres. A ty oczywiście zdradziłeś od razu, czyli że pejzaż i że kolaż. I to, jak myślę sobie pejzaż, to za każdym razem powtarzam, że to są takie tematy w malarstwie, a na pewno w sztukach wizualnych, no, które są kanoniczne i jak myślimy pejzaż, to trochę myślimy, że nuda, nie?
1: Że kicz.
6: No, że nuda w kulturze, no ile można tych pejzaży. Ja za każdym razem się zastanawiam, czy świat jeszcze potrzebuje martwych natur w sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji takie narzędzia jak aparaty, które robią bardzo dużo zdjęć i tak dalej, i tak dalej. No ale tu...
1: Ale często, ja tu wejdę ci w słowo, jest tak, że widzimy jakiś ładny pejzaż właśnie i robimy zdjęcie aparatem i stwierdzamy, że nie można zrobić zdjęcia tego, żeby to oddało tak to, co w tym momencie czujemy, kiedy jesteśmy na żywo w tej sytuacji.
6: No to no oczywiście, że jest coś takiego. Poza tym, no, to jest trochę taka zasada, że jeżeli ktoś w ogóle jest na przykład na wykładzie, to moim zdaniem nie powinien robić notatek, dlatego że on jest wtedy trochę w innym porządku i tak samo, czyli powinno się słuchać. I tak samo trochę jak z doświadczeniem krajobrazu. I tutaj Natalia jest świetnym przykładem. Z doświadczeniem krajobrazu jest tak, że obserwowanie krajobrazu i potem próba jakiegoś przełożenia tego na obraz, to jest właśnie taki proces, który musi się najpierw jakoś wydarzyć w człowieku, w obserwującym. A jeszcze bym powiedział coś takiego, że no tu... To jest coś takiego, że my mówimy pejzaż, ale tak naprawdę to, co jest w pracach Natalii, to jest taki pejzaż wewnętrzny, czyli mówiąc krótko, ona wychodzi rzecz jasna od tego widnokresu, od tego widnokręgu, od tej kreski, która łączy ziemię i niebo, ale to, co się potem wydarza, to jest naprawdę bardzo niezwykła gra wyobraźni. To jest oczywiście wielki taki kunszt warsztatowy. Ty wspomniałeś o kolażu, więc to mi się przypominają jedno takie nazwisko, powiedzmy sobie, światowe, czyli warto przypomnieć pracę Tapiesa, a tutaj tak naprawdę w takim lokalnym wymiarze to przypomnę, że kiedyś robiliśmy wystawę jednego z pedagogów Liceum Plastycznego w Kole, czyli w Kościelcu, czyli w Kole, Wojtka Bukowieckiego, i dokładnie ta wystawa Słoni, ona wtedy miała tytuł, jeśli dobrze pamiętam, Ja to ktoś inny. Wojtek, nawiasem mówiąc, w ogóle nigdy nie dbał o to, żeby robić wystawę, był wspaniałym pedagogiem i był też kimś, kto miał absolutnie unikalną erudycję. On potrafił dosłownie zestawić dwa jakieś elementy, zrobić jakąś kreskę, kropkę, i to uruchamiało w widzu po prostu niebywały, ale to niebywały potencjał wyobraźni, i dokładnie tak jest u Natalii Wegner. Ona oczywiście cały czas mówi, no tak, krajobraz jest jakaś linia, ale to daje naprawdę szerokie pole dla odbiorcy, żeby sobie próbować, nie chcę powiedzieć domyślać się, czy zastanawiać się w ogóle, jaki to może być fragment krajobrazu, bo nawiasem mówiąc, tam są konkretne miejsca, które ona, obok których przejeżdża, które gdzieś stanowią taki naturalny krajobraz zewnętrzny i przestrzeni życiowej, ale to jest oczywiście, powiedzmy sobie, już wyższa szkoła gotowa na gasie, żeby zorientować się, w których miejscach Natalia to zaobserwowała, ale to jest no, coś niesłychanego. Jest taka w ogóle czynność, o której też się rzadko mówi w przypadku sztuk wizualnych, o tym pisał wielki teoretyk, estetyk polski Roman Ingarden, to się nazywa zjawisko konkretyzacji, czyli innymi słowy, jeżeli widzimy coś na obrazie, to nie jest takie werystyczne, czyli nie jest takie realistyczne, no to w nas się uruchamia taki proces, że próbujemy te poszczególne elementy przyporządkować do tego, co znamy, tego, co nam się kojarzy.
1: Uprościć. Trochę, tak? Zredukować.
6: Rozpoznać, to znaczy jakby w taki sposób to ponazywać, jak możemy, jak mniej więcej, jaki mamy, no nie wiem, kapitał kulturowy, jaki mamy bagaż doświadczeń wizualnych, jaki mamy zbiór doświadczeń no, dotyczących właśnie jakiegoś postrzegania tych wszystkich subtelności koloru. Bo przypomnę, jak to się mówi takim językiem z osiedla, nie ma takiego koloru jak łososiowy, nie? To się wiąże po prostu z jakimś doświadczaniem różnych rzeczy. I w momencie, znaczy im większy jest nasz zbiór doświadczeń, im większy jest nasz zbiór tego słownika tak naprawdę w gruncie rzeczy.
1: Czyli jeśli widziałem łososia, zjadłem łososia, to wiem, jaki jest kolor łososiowy.
6: No tak, ale czy nazwałbyś, nie, ja byłem świadkiem takich sytuacji, że dziewczyna mówi do chłopaka na przykład, no, a słuchaj, to ta łososiowa będzie najlepsza, no nie ma takiego koloru, nie? Albo na przykład rzadko się spotyka z takim opisem typu, no, koszula w kolorze miętowym. Nie, to, ale...
1: Ja mam pasek od zegarka tutaj właśnie, taki miętowy.
6: Coś takiego.
1: Jasnie, chyba.
6: No, miętowy. Raczej.
1: Tak.
6: I to wszystko można ująć takim zgrabnym zdaniem, które Wittgenstein kiedyś powiedział, granice naszego świata, granice naszego języka są granicami naszego świata, czyli im więcej mamy tych takich spotkań, doświadczeń, to tym więcej widzimy w takim obrazie. który no, teoretycznie, no co tam, krajobraz, pejzaż i tak dalej, ale my widzimy po prostu takie jakości, które mają charakter niewizualny, czyli widzimy na przykład to, że ktoś właśnie jakiejś subtelnej takiej kreski użył, że użył jakiegoś takiego wyjątkowego koloru i w końcu powiem jeszcze, że to jest taka wystawa, która no właśnie zachęca do uważności, do tego, żeby obserwować, jak wyglądają wokół nas różnego rodzaju widoki. Tak, nie,
1: to
6: tak mówimy w potocznym języku, że widok jakiś taki piękny. No, i ja myślę, że teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy za chwilę będziemy gdzieś tam jeździli na jakieś wakacje, na jakieś takie krótkie, długie podróże i tak dalej. I to jest bardzo dobra taka okazja, żeby zobaczyć tę wystawę, a potem po prostu samemu praktykować.
1: Tym bardziej, że przyglądając się tym przykładowym pracom, które są, jak mówiłem, na stronie CKIS-u, to ja tutaj widzę góry gdzieś, widzę gdzieś morze. Jezioro też, tak jakby, patrząc. A mam jeszcze pytanie.
6: To jest możliwe.
1: Tak, tak. To tak do tych wakacji nawiązuje, że,
6: tak,
1: że,
6: tak,
1: że jest też coś w tych pracach takiego, no bo horyzont, widnokrąg z nieskończoności.
6: No to zawsze jest taka potencja, bym powiedział, że no ja czasami mówię o tym, zresztą w przypadku tej poprzedniej wystawy, gdzie tam między innymi ten trop był takich nieusuwalnych zasad działania rzeczywistości, która jedna z między innymi z takich zasad tak na górze, jak i na dole, która jest taką zasadą hermetyczną, a która też pokazuje, że właśnie to zestawienie porządku ziemskiego z porządkiem no, nieba. Tutaj różne słowa można sobie podkładać pod tą zasadę działania, więc to też daje taką możliwość, no powiedzmy sobie, rozkminek w tym zakresie, jeżeli ktoś oczywiście ma taką dyspozycję, bo jest cała masa ludzi, która no, powie stół to stół. A są tacy, którzy powiedzą, jak jeden z malarzy w ubiegłym wieku, René Magritte, to nie jest fajka, mimo że widzimy fajkę, prawda? Więc w sztuce cała ta gra jest zawsze fantastycznym polem dla odbiorcy. W takiej formule, oczywiście, jak to się mówi ładnie, dzieła otwartego, czyli no nie ma co w ogóle zastanawiać się, co powinienem myśleć, czy ja myślę właściwie, czy ja dobrze czytam na przykład dany obraz, tylko należy po prostu przede wszystkim mieć kontakt z samym sobą, bo jeżeli mamy kontakt z samym sobą, to cokolwiek oglądamy, czy to będzie obraz, czy to będzie film, czy to będzie, tak jak mówię, otaczający krajobraz, to za każdym razem będzie w nas to wywoływało jakiś rodzaj emocji. I to jest dobre, nawet jeżeli te emocje będą, powiedzmy sobie, takie lekko gdzieś tam ocierające się o dyskomfort, to i tak nie zmienia faktu, że właśnie bardzo ważne jest czucie w życiu, nie? Ale takie nie na kredyt, nie za pomocą tych wszystkich wspomagających czynników, tylko takie czucie, które polega na kontakcie ze sobą, a w ogóle sztuka czy różnego rodzaju praktyki takie, nazwijmy sobie to z góry piramidy Masłowa, to one gdzieś nas w tym kierunku wychylają.
1: Okej, dużo małych formatów będzie, 20x20, to jest też na takim formacie trochę taka widokówka.
6: Tak, bo chcieliśmy korzystać z takiej czegoś, co się nazywa multiplikacją, czyli w sztuce w ogóle można tak, albo działać w taki sposób, że pokazuje się wielką pracę w taki jakąś taką przeskalowaną, nie wiem, 3x4 metry, nie? No to po prostu wchodzisz i to jest wystawa jednego obrazu, nie wiem, niech będzie jakiś Anselm Kiefer. To wtedy, no, wiadomo, że skala ma znaczenie, niektórzy mówią, że rozmiar ma znaczenie, tutaj to w taki sposób działa. Nie? A czasami poprzez tego typu gest, że jest dużo małych prac, wytwarzamy pewien rodzaj rytmu. To znaczy pokazujemy taką sytuację, która no już ma właśnie taki charakter modernistyczny, czyli używamy czegoś, co jest rodzajem takiego, nie?
1: Bardzo dziękuję. Robert Brzęcki, Wieża Ciśnień, Galeria Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a zapraszamy na wystawę Z Linii Natalii Wegner, wernisaż 12 czerwca w piątek o godzinie 18. Potem wystawa będzie czynna do 3 lipca. Zapraszamy.
6: Zapraszam, z przyjemnością się z wami spotkałem w ten sposób, ale oczywiście zapraszam też do strefy relaksu, na kawę, herbatę, na rozmowy.
1: Do Wieży Ciśnień. Za nami Kulturalny Tygodnik. Dziękuję. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski jest tutaj ze mną.
7: Witam ciebie, witam państwa.
1: No i dzisiaj tak tematycznie, jak dyrektor biblioteki to książki, jak książki to nie tylko biblioteka, ale także między innymi księgarnia. I takie kultowe w Koninie były, dzisiaj już ich nie ma, mówimy o centrum miasta. Na początku księgarnia ta mieściła się po stronie domów handlowych centrum i będziemy rozmawiali nie o miejscu, a o sobie jak zawsze. Osoba, która była zaangażowana, pracowała tam po prostu przez wiele lat, Zofia Marecka, dzisiaj o jej życiorysie.
7: Tak, zgadza się. Jeszcze gwoli ścisłości, to miejsce, które pewnie większość Koninian pamięta, zwłaszcza młodszych, to owszem, mieściło się w tym kompleksie domów towarowych centrum. Natomiast początkiem pracy Zofii Mareckiej to była księgarnia, która mieściła się na ulicy, dawnej ulicy Armii Czerwonej, obecnie 3 Maja. Bo musimy powiedzieć od początku, Zofia Marecka urodziła się w roku 1947, a już właściwie w 65 rozpoczęła jako młoda dziewczyna swoją karierę zawodową. Zatrudniona została właśnie w tym tak zwanym przedsiębiorstwie Dom Książki z siedzibą w Poznaniu, ale oczywiście miał on swoje filie w różnych miastach w województwie. I tak też się stało w przypadku Konina. Najpierw właśnie ten Dom Książki na Armii Czerwonej, a później tutaj właśnie w nowo powstałym kompleksie w centrum. I pewnie to miejsce najwięcej osób kojarzy i pamięta, bo trudno byłoby nie, bo tak jak powiedziałeś też, była to kultowa księgarnia. No tak naprawdę jedna z nielicznych i chyba taka, która była najbardziej widoczna też, bo wielkie przeszklone okna, regały z książkami. Książki swego czasu to był też towar deficytowy, bo jeszcze jak rozmawiałem z kilkoma innymi pracownicami Domu Książki, emerytowanymi już dzisiaj, to czy też z tymi, którzy kupowali książki, to panie na zapleczu miały osobny regał z rezerwacjami dla konkretnych klientów. Więc to też tak był, tak jak mięso i wędliny można było dostać spod lady, książki też kupowało się spod lady. Ale dlaczego o Zofii Mareckiej? Bo oczywiście, że jak cofnie się człowiek gdzieś tam w czasie i poszpera w pamięci, to twarzy i postaci pań pracujących w księgarni przypomnimy sobie na pewno więcej, ale Zofia Marecka była taką chyba ikoniczną postacią, bo niewielkiego wzrostu, ale o ciemnych włosach, rozbieganych, energicznych, energetycznych, właściwie energetyzujących oczach. I w latach już wieku dojrzałym, z zawieszonymi na szyi na łańcuszku okularami, które takim niespiesznym gestem zakładała na nos, a jeszcze niejednokrotnie znad tych okularów spoglądała, bo okulary były jej potrzebne tylko do odczytania albo do zapisania czegoś. Natomiast nie zdejmując, jak spoglądała na człowieka, to znad okularów tak, ja tutaj prezentuję, państwo nie widzicie, ale musicie to sobie wyobrazić.
1: Ma Damian okulary, także.
7: Mam okulary. Tak, i teraz patrzę znad okularów na Mateusza. O osobach takich jak Zofia Marecka mówi się, że to one są jakby duszą i sercem danego miejsca. To one tworzą klimat, one tworzą atmosferę. Zresztą jak sięgniemy pamięcią i wejdziemy sobie w wyobraźni do księgarni, dawnego domu książki, to oczywiście mnie jako dziecko wryło się w pamięć to, że wybierało się książkę, brało się blankiecik od jednej pani, obchodziło się całą księgarnię wokoło, dochodziło się do kasy i tam właśnie przy kasie ten blankiet był odbierany. I był taki drewniany klocek ze szpikulcem i te blankiety były nabijane na ten szpikulec. To dla mnie to było po prostu coś kuriozalnego i chyba najbardziej po książkach to był najciekawszy element. Ja pamiętam, że nawet w tym czasie, kiedy przeszło się wokoło te księgarnie, to już się nudziłem, bo ja już chciałem zobaczyć, jak ten blankiet zostaje wbity na ten szpikulec. Ale właśnie Zofia Marecka była jedną z tych osób, które gdzieś tam zawsze były. Ona niewysoka, bo lekko ponad 1,50 m, ale to była persona, którą było zawsze widać, zawsze słychać. Ona tam zawsze była. Mnie, jeżeli myślę sobie dzisiaj o księgarni, dawnym domu książki, a później księgarni Legista, to ta księgarnia jedna i druga kojarzy mi się właśnie z panią Zofią. Bo musimy też przypomnieć, że sama księgarnia już po 89 daleko przeskoczyła jakby przez ulicę Dworcową. W tych pomieszczeniach, w tym lokalu mieściła się księgarnia Legista. I to też było takie jedno z moich wspomnień z tamtym miejscem związane. Już byłem nastolatkiem, takim nawet dosyć dużym, który wstydzi się maminych opowieści o sobie. I niestety moja mama kiedyś doprowadziła mnie prawie do wrzenia.
8: Przy pani Zofii?
7: Przy pani Zofii, dokładnie tak, bo przyszliśmy i kupowaliśmy jakąś książkę, oczywiście mama fundowała. I gadka szmatka, bo pani Zosia była właśnie taką osobą, która porozmawiała, to się uśmiechnęła, to powiedziała, ale też opierniczyła, jak trzeba było, to jakby nie szczypała się. I nagle jakoś nawiązały rozmowę o książkach, bo ja szukałem chyba jakiejś konkretnej. I nagle słyszę, jak moja mama zaczyna opowiadać o moim marzeniu z dzieciństwa. No i już robię się czerwony powoli i próbuję dawać jakieś znaki, że nie, po prostu zaprzestań tego procederu, ale mama w najlepsze, że ja miałem kiedyś takie marzenie, żeby wygrać w Totka i kiedy wejdę do księgarni i pani powie, którą książkę podać, ja powiem wtedy wszystkie poproszę. Ja, to było naprawdę moje marzenie kiedyś. No prawie się spełniło, oprócz wygranej w Totka. Wszystkich książek może też nie mam, ale jest ich dosyć sporo. Natomiast tak, pani Zofia była tą, która usłyszała tę opowieść. I jak dzisiaj rozmawiam z ludźmi o Domu Książki czy właśnie księgarni Legista późniejszej, to faktycznie jest tak, że te postaci zostały zapamiętane, ale wśród nich właśnie Zofia Marecka jako ta, która no właśnie niewielkiego wzrostu, ale z ogromną energią, z ogromnym zaangażowaniem, bo też to podkreślał jej syn i synowa w rozmowie ze mną, że ona sama była taką postacią, która oprócz tego, że tworzyła atmosferę tego miejsca, to rzeczywiście rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniała te swoje obowiązki służbowe. Sama też kochała książki i miała ich ogrom w domu. Zresztą pracowała w fantastycznym miejscu. Miała książki z pierwszej ręki i wiedziała, co kiedy przyjdzie. Natomiast jej mieszkanie było też zapełnione właściwie książkami. W domu miała też trochę taki system jak w księgarni właśnie, że każdy dział miał swoje miejsce.
8: Ale już bez szpikulca.
7: Już bez szpikulca, tak. Chociaż kto wie, być może, żeby nie wyjść z wprawy. Natomiast każdy dział miał swój swój regał, swoje miejsce, były zaznaczone karteczkami, co gdzie jest, żeby móc się płynnie poruszać po tej przestrzeni. No i jak wiem, kiedy przeszła na emeryturę w 2007 roku, to brakowało jej tej pracy, ale myślę, że te książki w domu i ten ich ogrom pozwalał jej jednak zachować tę atmosferę i ten kontakt z książkami zawsze istniał. Bo faktycznie książki były jej całym życiem. I myślę, że tak jak wielu bibliotekarkom, bibliotekarzom, tak wielu księgarzom i księgarkom, te książki towarzyszą od niemalże od początku, bo gdzieś ten zawód wymyśla się na podstawie zamiłowań z dzieciństwa. Najczęściej tak jest. I one do samego końca gdzieś książka towarzyszy tym ludziom, bo to są ludzie książki, jakby nie patrzeć. I tak też było z panią Zofią. Zmarła niestety dość wcześnie, bo w 2016 roku. I wtedy też jakby pojawiło się pytanie, co zrobić z jej księgozbiorem, bogatym księgozbiorem. I wtedy syn z synową postanowili, że żeby też zachować tę pamięć i uszanować ten dorobek jej życia, przekażą te książki do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Tak się rzeczywiście stało. Ja miałem okazję wtedy pojechać do mieszkania, w którym mieszkała pani Zofia, i faktycznie byłem pod wrażeniem, bo te książki były tak naprawdę wszędzie i rzeczywiście uporządkowane i bardzo zadbane. Więc widać było, że były użytkowane, ale były naprawdę traktowane z wielką czcią i szacunkiem. I tak też staraliśmy się robić my. Wtedy też postanowiliśmy, że my tymi książkami się podzielimy również i część z nich pojechała na Uniwersytet w Czerniowcach, w naszym mieście partnerskim, i tam służy studentkom i studentom, którzy uczą się języka polskiego bądź zgłębiają historię literatury polskiej. I dzięki temu Zofia Marecka trochę i ta jej praca, to zaangażowanie w pracę żyje i u nas w Koninie nadal, i trochę w naszym mieście partnerskim w Czerniowcach.
9: U nas te książki trafiły do różnych działów, tak?
7: Tak, tak, bo no, tych książek był naprawdę ogrom. I
9: kilka tysięcy?
7: Kilkaset, które trafiły do nas. Okay. Pierwotnie na pewno było ich więcej, bo to już umówmy się, no, nie, księgozbiór nie w 100% do nas trafił, ponieważ syn i rodzina też chcieli zachować coś dla siebie, co jest zrozumiałe. Natomiast nie mieli już miejsca i przestrzeni, żeby zatrzymać 100% księgozbioru. Stąd też większość trafiła do biblioteki, została rozparcelowana na siedzibę główną i też różne filie, bo rzeczywiście to były też książki, które, no wiadomo, powtarzają się, my mamy, albo były sczytane, więc te książki pani Zofii Mareckiej służą do dziś, więc to jest też taki fajny koło, taki cykl, który się domknął właśnie w bibliotece. Od drukarni, przez księgarnię, przez osobę zaangażowaną, kochającą książki, po trafienie do biblioteki. Tu zamyka się jakby ten krąg życia pani Zofii, ale dzięki przekazaniu tych książek do biblioteki ona nadal istnieje gdzieś w naszej pamięci, tym bardziej, że te książki w naszym systemie są opisane odpowiednio, skąd pochodzą i do kogo należały.
9: I na koniec jeszcze pytanie, krótka odpowiedź. Czym ta księgarnia, tego typu księgarnie różniły się od tych, no, które dzisiaj mamy, sieciowych?
7: No właśnie chyba tym, że tak naprawdę pracowali tam ludzie, którzy w większości to byli ludzie, którzy kochali tę książkę, i to oni tworzyli atmosferę, ale też tym, że każda z tych księgarni była inna. Bo mimo, że na przykład Domy Książki to była jakaś sieciówka, ale jednak specyfika danego domu w danym mieście była zupełnie inna. I możemy mieć takie porównanie trochę, jeżeli państwo pamiętacie księgarnię Kleks na Starówce, no musicie przyznać, że atmosfera w takich miejscach jest zupełnie inna niż atmosfera w uporządkowanej sieciówce, w której wszyscy chodzą w tych samych strojach. Pamiętajcie państwo, że książka rozwija wyobraźnię, rozwija język, a jak mówił jeden z naczelnych pisarzy, kto czyta książki, żyje podwójnie. I tego podwójnego życia rzeczywistego i wewnętrznego dzięki książkom Państwu serdecznie życzę.
9: No i tak zakończymy naszą audycję Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dzisiaj książkowo, dzisiaj o literaturze z dyrektorem biblioteki Damianem Kruczkowskim, o wspomnieniach związanych z literaturą z naszym miastem. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za tę rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
7: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj powrócimy do ostatniej sesji konińskich radnych, która zaczęła się od mało przyjemnej, nawet chyba można powiedzieć mało grzecznej dyskusji. Radny Jarosław Sidor powiedział, co sądzi o deficycie w budżecie miasta. No i rozpoczęła się ostra dyskusja, w której uczestniczył m.in. prezydent Konina Piotr Korytkowski, także zastępca prezydenta Paweł Adamów. Za chwilę go usłyszymy. Najpierw jednak komentarz w tej sprawie na temat tej dyskusji. Poprosiłem o komentarz radnego Krystiana Majewskiego. Posłuchajmy. Skomentujmy to, co wydarzyło się podczas pierwszej części dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jeden radny wyraził swoje zdanie, no a potem pozostali, czy część pozostałych dała mu do zrozumienia, że nie bardzo jego uwagi sobie do serca weźmie.
10: Przyznam, że po dwóch minutach wyłączyłem się tej dyskusji i wyszedłem z Rady Miasta, bo moje życie jest za krótkie, aby jako samorządowiec słuchać 15-minutowych dyskusji z personalnymi wyzwiskami pomiędzy radnymi. To jest niepoważne, to obniża rangę samorządu, tej instytucji, ratusza, sprawia, że mieszkańcy myślą o nas jako o niepoważnych ludziach. Zamiast o budżecie, o jego wyzwaniach, rozmawiamy o tym, kto kogo obraził, jak bardzo jest urażony. Radni stali się jakimiś płatkami śniegu, niewrażliwi na każdą uwagę. To jest niepoważne, śmieszne. Po 12 latach zaszanowania w samorządu mogę stwierdzić, że to zeszło na psy. Trudno porównać samorząd sprzed 10 lat do tego teraz. To jest stała się niepoważna instytucja. Z niepoważnymi ludźmi kłócącymi się jak dzieci w przedszkolu.
7: A dlaczego tak się stało, jak myślisz?
10: Być może radnym się nudzi, nie mają co robić. Może nie widzą prawdziwych problemów mieszkańców i muszą się poobrażać nawzajem. Bo brakuje im emocji. Nie wiem, tak się nie zachowują dorośli ludzie po prostu. Jest to niepoważne i życzyłbym sobie, ale też moim kolegom, abyśmy trochę zeszli z tonu, no, trochę bardziej się uśmiechnęli, tak podeszli do siebie z większą serdecznością, ale też z większą powagą do tych tematów, które dotyczą miasta, bo deficyt budżetowy w Koninie jest poważnym wyzwaniem, jest poważnym instytucjonalnym wyzwaniem samorządów i nie można tego lekceważyć. Nie każda krytyka miasta, jego sytuacji finansowej jest obrażeniem Konina. To są niepoważne argumenty, których ja już nie mogę osobiście słuchać.
7: To nawet chyba nie obrażanie Konina, a obrażanie poszczególnych osób, które czuły się urażone.
10: To jest jakaś mentalność dyktatora w Turkmenistanie, że obrażanie, krytykowanie samorządu, obrażanie władcy, no to jest naprawdę jakaś sowiecka mentalność. To ja mam tego już naprawdę serdecznie dość.
7: Okej, to o deficycie porozmawiajmy. Co sądzisz na ten temat? Faktycznie jest on wysoki, faktycznie mógłby być niższy?
10: Deficyt jest narzędziem finansowym miasta, który może być wykorzystywany, ale pod jednym i bardzo poważnym warunkiem, że wpływa on na poprawę jakości życia mieszkańców. Jeżeli deficyt jest przejadany na bieżące potrzeby miasta, na łatanie bieżącej sytuacji finansowej, to są pierwsze jaskółki, które mówią o problemach strukturalnych samorządu, a z takim problemem mamy do czynienia między innymi w Koninie. W Koninie poszczególne inwestycje nie wpływają strategicznie na zmianę sytuacji naszego miasta. My dużą część środków przejadamy.
7: Na co na przykład przejadamy?
10: Między innymi na oświatę, to jest prawda. Między innymi na przestarzałe struktury, na administrację, na Konin po prostu się skurczył i dopadła nas choroba cywilizacyjna, jaką jest demografia. Miasto, które było budowane na 80 tysięcy mieszkańców, ma dzisiaj 60 i jesteśmy w bardzo, bardzo poważnym strategicznym kryzysie i o tym powinniśmy rozmawiać poważnie, zwracać uwagę z szczególną troską na przyszłość Konina, bo za 10-15 lat bez podjęcia poważnych kroków, zarówno tych na poziomie miasta, ale też, i to jest bardzo ważne, na poziomie państwa, ponieważ państwo potrzebuje poważnej reformy samorządu. Bez tego takie miasta jak Konin są skazane na bardzo poważne problemy egzystencjonalne, już nie tylko finansowe, ale naprawdę egzystencjonalne.
7: Bo promowane są duże miasta, wielkie miasta, metropolie, tak?
10: Warszawa w tym momencie ma wielomilionową nadwyżkę budżetową, nie ma na co nie ma jak wydawać tych pieniędzy, ma ich po prostu za dużo, a z kolei takie miasta jak Konin, nie mówię już nawet o gminach wiejskich, one są przeduszone finansowo i to jest nie tylko niesprawiedliwe, to pogłębia kryzys demograficzny w Polsce, ponieważ przestrzenie i miejsca, gdzie mogłyby powstawać nowe miejsca pracy albo nowe mieszkania, one nie powstają z powodów strukturalnych w naszym państwie, więc...
7: No tak, ale czy cokolwiek może się zmienić, kiedy u sterów jest partia, której elektorat jest głównie właśnie w tych dużych miastach?
10: Nie może się zmienić, jeżeli radni, zamiast dyskutować o poważnych problemach, obrażają się nawzajem. My jesteśmy w oczach instytucji, w oczach Warszawy po prostu niepoważnymi ludźmi czasami. Gdy się przysłuchuje tych dyskusji, to jest jak dyskusja z przedszkolakami. Jeżeli my nie będziemy poważni w oczach polityków, posłów Warszawy, ważnej instytucji, no to będziemy potraktowani niepoważnie jako czwarto, piąto, szóstą kategorię problemów w państwie i ja bym wziął naprawdę na klatę swoje własne zachowanie i bądźmy poważni na zewnątrz, wtedy być może będziemy docierać z problemami strukturalnymi do Warszawy, ponieważ jeżeli... To prawda, że wyborcy dużych miast to wyborcy rządzącej partii, ale ta partia nie ma samodzielnej większości i tutaj jest jakaś przestrzeń nacisku na różnych polityków, ale to my musimy jako samorządowcy robić, bo to jest w naszym żywotnym interesie. Czasami posłowie, ministrowie, oni nie dostrzegają tych najbardziej przyziemnych problemów, bo oni nigdy prawie nie bywają dłużej w gminach miejskich, powiatach, na wsiach, więc to my jesteśmy jedynymi rzecznikami tego problemu.
7: No tak, ale teraz tak, w Polsce rządzi Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, tak, w Koninie także. To jaka szansa jest na to, że ci nasi członkowie KO będą aktywnie walczyli, w pewien sposób sprzeciwią się swoim zwierzchnikom z Warszawy?
10: Jestem w polityce od naprawdę wielu lat i wiem, że w polityce nie ma nie za darmo, wszystko trzeba wyszarpać i trzeba twardo grać. Widocznie nie ma takiej woli politycznej, nie ma takiego zacięcia wśród rządzących miastem, żeby twardo walczyć o interesy nie tylko Konina, bo na to trzeba patrzeć globalnie, na interesy średnich miast jako takich. Bo sam Konin i sam prezydent Konina myślę, że jest co najwyżej gościem na salonach, ale gdy spotkają się wszyscy prezydenci miast średnich i zaczną wymuszać na politykach pewne rozwiązania, to już jest grupa, to już jest lobby, z którym trzeba się szanować, ale w Polsce wszyscy się ze wszystkim kłócą i my wszyscy, jedyna przestrzeń, na której samorządowcy w Polsce potrafią się tego porozumieć, to który z prezydentów będzie zasiadał w której radzie nadzorczej, ale jak żeby wejść na ten wyższy poziom ustawowy, no to już jest w Polsce niemal niemożliwe, bo każdy ciągnie swoje, każdy próbuje na zapleczu walczyć o swoje interesy, a tutaj problemy są strukturalne, to jest straszne, ale to wynika z niedojrzałości emocjonalnej, psychologicznej, ale też kompetencyjnych polskich samorządowców. Ja bardzo źle i krytycznie oceniam polski samorząd i błagam...
7: Tym Konińskich też.
10: Oczywiście, że tak. I błagam, naprawdę błagam o wielką reformę samorządową, bo to się zakończy katastrofą i każdy, kto się trochę interesuje samorządem, wie, że to idzie w bardzo złym kierunku z wielu powodów.
7: Czyli powinniśmy zmienić włodarzy naszego miasta?
10: Powinniśmy zmienić włodarzy naszego miasta, ale powinniśmy też zmienić gruntownie koniński samorząd, prawda? Powinniśmy zlikwidować pewne konflikty kompetencyjne pomiędzy powiatem ziemskim a powiatem grodzkim. To są rzeczy, które zabijają nasze miasto i zabijają nasz region, prawda?
7: I nasz budżet.
10: Każdy samorząd w Polsce inwestuje w autonomiczną infrastrukturę wodociągową. Przepalamy miliardy złotych w skali państwa, gdy można byłoby te systemy integrować, ale to trzeba robić na poziomie ustawowym. I mam nadzieję, że w końcu dojrzymy do poważnej dyskusji o państwie, bo Polska ma trzecie RP już ponad 30, około 35 lat.
7: Zaraz będzie dłużej niż PRL.
10: Właśnie, zaraz będzie dłużej niż PRL, a my się cały czas zachowujemy, jakbyśmy żyli w latach 90. i kłócili się o pierdoły.
7: Dzięki wielkie za tę rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
7: To był koniński radny Krystian Majewski. To teraz czas na zastępcę prezydenta Konina Pawła Adamowa.
11: Ja bym prosił o odniesienie się do dzisiejszych zarzutów radnego Sidora.
12: Ale jakich zarzutów?
11: No takich, że deficyt miasta jest za
12: duży i że to spowodowane jest złym zarządzaniem.
13: Właśnie generalnie my mamy taką politykę od 7 lat, że bardzo pilnujemy wydatków, co się też często spotyka z niezadowoleniem radnych, w tym szczególności radnego Sidora. Wszystkie inwestycje, które realizujemy, staramy się w pierwszej kolejności realizować wyłącznie z dotacji, przez co przez 7 lat udało nam się ściągnąć blisko 1 miliard złotych dotacji zewnętrznych i takie inwestycje przede wszystkim realizujemy. Po drugie, podejmowaliśmy wielokrotnie próby restrukturyzacji, szczególnie w zakresie oświaty, które niestety skończyły się niepowodzeniem, też z powodów też takich politycznych, gdyż nie udało się zebrać odpowiedniej większości politycznej. Też wielokrotnie podejmowaliśmy próby podwyższania niektórych opłat, czy podatków, czy wprowadzania pewnych opłat, co oczywiście jest bardzo też dla nas niekorzystne politycznie, natomiast też trzeba mieć odpowiedzialność za budżet. Wiele rzeczy się nie udało, niektóre się udały, więc zawsze dbaliśmy, mimo też takich populistycznych, że tak powiem, postaw ze strony niektórych radnych, żeby ten budżet jednak był odpowiedzialnie prowadzony. Ja myślę, że dzisiaj mamy budżet na poziomie 1 miliarda złotych i deficyt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych jest czymś normalnym. Zgadzam się tutaj też z głosami niektórych radnych, że warto zadłużać się na niektóre inwestycje, które będą służyć rozwojowi miasta i warto się też zadłużać w tym okresie teraz, bo teraz mamy największy dostęp do środków unijnych, bo mamy dostęp do funduszy unijnych i dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i gdybyśmy nie wykorzystali teraz tego okresu, czyli nie zadłużylibyśmy się na te wkłady własne, to te pieniądze zostałyby wzięte przez kogoś innego, a te inwestycje w przyszłości musielibyśmy robić z własnych środków. Więc pod tym kątem myślę, że nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo zadłużeni. Oczywiście dużą naszą rolą też, szczególnie moją, bo odpowiadam za tematy gospodarcze, jest rozwój przedsiębiorczości i budowanie tutaj potencjału gospodarczego, ściąganie inwestorów, bo z takich przedsięwzięć będziemy mieli podatek od nieruchomości. I chociażby takie przedsięwzięcia, które się teraz rozwijają w najbliższych latach, czyli firmy, które tu powstają, czy projekty, które są tu realizowane, one dadzą efekt też w podatku od nieruchomości, co pozwoli nam budować ten potencjał finansowy. Natomiast nie ma co ukrywać, że dochody samorządów ogólnie w Polsce są w coraz gorszym stanie. Rosną koszty usług publicznych, obsługi infrastruktury, natomiast maleje liczba mieszkańców wszędzie, we wszystkich miastach. Nie ma miasta w Polsce, gdzie wskaźnik tak naprawdę zastępowalności byłby większy niż 2. Najlepsze miasta mają 1,7, Konin ma 1,1, co oznacza, że w większości miast w Polsce za jedno pokolenie będzie nas o połowa mniej i będą to szczególnie ludzie starsi, więc trzeba też brać pod uwagę to, że te dochody nie będą rosnąć, tylko będą maleć. Tutaj z radnym Sidorem ta polemika polega na tym, że radny Sidor zawsze mówi, że trzeba bardzo dużo inwestować, nic nie będziemy podwyższać, żadnych opłat, nie będziemy nic zamykać i jest pierwszy, który krytykuje nas potem za to, że jest taki, a nie inny deficyt. Więc jest to działanie sprzeczne. Jeżeli byłby radnym proinwestycyjnym, to rozumiem. Jest radnym proinwestycyjnym, zawsze krzyczy inwestujmy. Jeżeli jest radnym, który mówi oszczędzamy, ale działa konsekwentnie, to też to rozumiem. Albo budujmy dochody, zwiększajmy tutaj opłaty, tu dlaczego nie zwiększacie, zbudujmy te dochody. To wtedy można odpowiedzialnie pewne postawy przyjmować. Natomiast on przyjmuje postawy takie, które są po prostu wygodne mu w danym momencie i potrafi na jednej sesji być sprzeczny ze sobą, mówiąc, że mamy oszczędzać, w drugiej, że mamy inwestować, w trzeciej nic nie podnosi żadnych opłat ani podatków.
14: A macie jakieś kolejne pomysły na to, jak zredukować ten deficyt na kolejne miesiące, lata?
13: To jest to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo pracujemy nad tym, jak zarządzać zadłużeniem. To znaczy, szczególnie w czasach, gdy te odsetki były duże, to służby finansowe w taki sposób zarządzały zadłużeniem, że na przykład jak mieliśmy świeży budżet, to już w pierwszych dniach stycznia spłacaliśmy dług za cały rok z góry, dzięki czemu nie czekaliśmy do comiesięcznych rat i co pozwoliło nawet zaoszczędzić nam kilkaset tysięcy rocznie na samych odsetkach. Dajemy nawet na kilka godzin środki na koncie miasta na lokaty. To już nawet nie są lokaty nocne, bo na noc oczywiście wszystko idzie na lokaty najlepiej oprocentowane, natomiast nawet jeżeli mamy możliwość na 3-4 godziny dać na lokatę, wsadzamy to na lokatę i z tego też mamy jakieś oszczędności. Także od początku jesteśmy nastawieni na ograniczenie deficytu, na ograniczenie zatrudnienia. W samym Urzędzie Miasta 450 osób mniej więcej pracuje teraz 360 przez te 7 lat, to jak mocno została zredukowana kadra samego Urzędu Miasta, mimo że liczba zadań często została zwiększona. Także na pewno nie można powiedzieć, że tutaj ta prezydentura Piotra Kobietkowskiego jest prezydenturą, która nie dba o stan finansów. Myślę, że dba o wiele mocniej niż robili to poprzedni prezydenci, bo też sytuacja ogólnopolska samorządów jest trudniejsza.
9: I to był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może...

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kaszanka 18,99 za kilogram.

Dobry do samochodu, how does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki, dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie, oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarski, lubię cię jak lato w weekendowym Melo, a co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie, wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. Atemoto, Konin Poznańska 72A.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty 5 do 6 czerwca zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
15: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
18: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

Mark Remont z numerem Sad Story. Lubię, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radio.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekend, tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player meloradio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo. A ja trochę więcej na antenie o tym po 11.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Ekstra! Piątek i sobota! Z Kaufland Kart Ekstra!
7: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 99,6 FM.
1: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian March, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna dwa miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością. Bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas. You Can Stop the Beat.

0: Włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Melo Radio. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Mamo, wiesz, że spotkamy Blue i Feriokonin?
6: O, kiedy?
5: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
6: Więcej na feriokonin.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
14: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Mockingbird, to Tiesto, Dmitri Vegas, Like My Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin Van Buren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaen.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Comfort Life, Sleepwalker z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio, w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milki David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
1: Reklama.
2: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
11: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Meloradio Konin.
12: No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle, czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii. Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

0: Taka przyjaźń razem z Meloradiem Win, Gibbs, Dope House i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, wiesz, że słuchamy Blue i Ferio Konin?
7: O, kiedy?
6: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
7: Więcej na ferioconin.pl.
8: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
9: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Konin Poznańska 72A.
10: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet mielony wieprzowy 3,89 za 100 gramów i surówka z kiszonej kapusty złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
11: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
14: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
24: Boom!
0: w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem, jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bebe Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
2: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Na plaży, w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszek w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
6: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
11: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
10: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777. Bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Razem ze mną jest Paweł, siemano.
2: Siema.
1: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
2: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
1: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na
2: tak,
1: nim, na Red
2: to.
1: Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób, będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
2: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
1: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu tak. Na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
2: Super, dziękuję. Udanej zabawy. Dejmij wyzwanie.
1: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.

Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
7: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiesz, że spotkamy Blue i Ferio Konin?
10: O, kiedy?
9: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
11: Więcej na feriokonin.pl.
12: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.

Fuck It o Living on Video. Taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie, głosówki, wiadomości. Ślijcie, ślijcie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer 1 w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight, Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Meloradiu tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Buł w dół z Mediamarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
10: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
12: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie. Radio Konin.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Meloradia.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradiu, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21 astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
4: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,90.

0: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym Melo, tak swoją drogą. Dobre Melo też przed Magdą.
1: Cześć, cześć Melo, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza, pozdro dla wszystkich.
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, tak jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
1: Bo...
3: Ale fajnie.
0: Tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradiu. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time. Pitbull, to jest ostatni numer ode mnie dla was. Macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
7: Mamo, wiesz, że spotkamy Blue i Ferio Konin?
8: O, kiedy?
7: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
8: Więcej na feriokonin.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
11: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
12: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felty, Hey Son na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim maja chwalińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach kibica i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

to you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe. Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Dobry Ponte w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem kto jeszcze, Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. BB Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.
1: Autopromocja. Wybijaj

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kaszanka. 18,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszek w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
11: Mamo, wiesz, że spotkamy Bluey w Ferio Konin?
12: O, kiedy?
11: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
12: Więcej na feriokonin.pl.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę!

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: BB Rexa na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, Jonathan PZ i Liwka. To wszystko po 16. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. Jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: wolnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topic i Becky G jeszcze przed 17 w Meloradiu. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.
1: Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
13: Odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie, on, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Betz. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Meloradia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklaba i chcę więcej w Melo Radio 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Stop! Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie. Ja słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych. No i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy. No chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem. No do jakiegoś lasta można upolować. No ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie. It's a-

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zatem bądźcie blisko radia.
2: I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen Newmield Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio. Two ships in the night.

to szał z w Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: to You Girl. Ja już nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival. A najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.

Melo, to Benassi Bros. Before przed Dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Calvin Harris jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: I tak sobie nucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

dobro narodowe. I numer DJ is Your Second Name. Tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia. No i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy. Oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. Bo to jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel jeszcze przed 20. To jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy.

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
8: All the way from Australia to introduce to you very young man about to take over the world. Please welcome Cyril.

Ama dışarı mahalle çalıyorsun. Hep incay, baby.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Melo. Melo Radio. Melo. Electrify your soul. Prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo. Melo. Turn up the volume. Melo Radio is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. To jest 75. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Zaczynamy.

počúvate, this is Skytech. Lato už tuž za rogiem. A ten numer to potvierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, vydané v mojim labelu Horizon State. Tuž předtem, nová verzia Grease 2000 od Lomaxa. A už za moment, jeden z najčęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: słuchacie, this is Skytech. Potężna bomba od Keyza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka big roomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

na 99,6 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

evolution of sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.